startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał z bezczynnym popijaniem. Chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny mag zestaw, nadmiarem

0: Ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Jak przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski, sprawa jest analizowana, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: Dyrektor CKE podkreślił, że przed godziną 9, kiedy zaczął się egzamin, nie było wycieku. Doszło do niego po jego rozpoczęciu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu.
2: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
1: Mówi Robert Zakrzewski, maturzyści pisali egzamin podstawowy z języka polskiego. Jakim poszło?
3: Celuję, że z 50% to będzie na pewno. I będzie okej. Okay. Najważniejsze, żeby zdać.
4: Chciałabym 60.
5: Nie było dziadów w tym roku, więc to jest dziwna rzecz.
6: Bardzo przyjemne temaciki, fajnie można było wybrać do tego książki.
1: A już dziś maturzyści podejdą do egzaminu z matematyki.
0: A start punktualnie o 9. Maturę w tym roku zdaje ponad 344 tysiące osób. Część pisemna potrwa do 21 maja, a egzaminy ustne do 30 maja. W szczecińskiej stoczni trwa budowa stawiacza Puław. To specjalistyczny statek do ustawiania znaków nawigacyjnych na torach wodnych. Jednostka będzie pracować na rzecz Urzędu Morskiego. Budowa powinna zakończyć się pod koniec tego roku, a koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: SK2 Sport. Trzecia wygrana z rzędu Radomiaka. W meczu 31. kolejki Ekstraklasy zespół z Radomia nie dał szans Lechii, z którą wygrał 3-1. Gospodarzy do wygranej poprowadził Abdul Tapsoba, który ustrzelił hat-tricka. Lechia nie dała rady nawiązać walki mimo gry w przewadze. Po tej kolejce jest tuż nad strefą spadkową, a Radomiak awansował na 8. miejsce. W La Lidze Sevilla próbuje ratować się przed spadkiem. Klub wygrał wczoraj 1-0 z Realem Sociedad. Dzięki temu zespół opuścił strefę spadkową, ale nie może być jeszcze pewny utrzymania.
7: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: Wczoraj przy tym, co będzie dziś, to nic. To nic. Z polskiego jakoś sobie maturzyści radzą, przecież mówią po polsku. Coś tam napiszą. Ale matma dzisiaj?
9: Tam już słowników ortograficznych nie będzie,
8: to,
9: moi drodzy.
8: To będzie kosiarz. To, mam nadzieję, że maturzyści wczoraj odmówili paciorek. Sinus, kosinus, daj tak. Boże, 3 minus.
9: Paciorek, nie dziesiątek różańca, bo te dziesiątek to znowu wiadomo, można się pomylić w liczeniu.
10: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
8: Tak czy siak za matmę też wam będziemy kciuki trzymać. I nawet je policzymy. Raz i drugi.
9: Trzy i czwarty.
8: O, w sumie tak.
9: Prawda?

0: 9 minut po 6. Jest dobrze, jest miło, jest sympatycznie. Są najlepsze polskie hity. Jest Wary Smak, za chwilę Wiktoria Kida. I
1: ja tak szczerze powiem, że ja to się dziwię, że ty jesteś, mój drogi, że jesteś z nami tutaj, bo no, to, co się wczoraj wydarzyło, to jest cud.
0: No, muszę powiedzieć jedno. Oj, jak boli, oj, jak boli. Oj, jak boli, oj, jak boli.
1: Widzę, że kolega rozpoczął sezon rowerowy.
0: Tak, słuchajcie, zrobiłem wczoraj 20, prawie... Nie no, zegarek pokazał 21,5. Mhm. Ale on zaczął trochę później mierzyć, tak o dwie minuty, więc myślę, że z 23 km zrobiłem.
1: Zegarek ci powiedział, że 23 km zrobiłeś, tak?
0: Tak.
1: A nie noga mówi, że za dużo.
0: A nie, no to chciałem wam najpierw zrobić przedsmak. Mhm. 23 km zrobiłem rowerem, pierwszy raz w tym sezonie.
1: No.
0: Tak, czyli z pracy do domu, tyle mam.
1: A tyłek mówi, przesadziłeś.
0: Nie tyłek. Tyłek nawet nie, nawet było miękkie to siodełko w tym miejskim rowerze. Nogi.
1: Nogi mówią, przesadziłeś.
0: Nogi.
1: Tak, bo to jest jednak szalone, co zrobiłeś.
0: Tak.
1: To jest, to nie licuje z postawą dobrego, grubego prezentera.

0: radiowego.
1: Dokładnie, wziąłem się za siebie i myślę, że po tej trasie to już z 15 kilo to już zrzuciłem, już wystarczy.
0: Teraz gdzie znaleźć, nie? No, to jest pytanie.
1: No, ale nie, to jest szalone. Uważam, że to jest szalone. Tak jest.

0: Szalone, co zrobiłeś.
1: Tak.
0: To nie licuje z postawą dobrego, grubego prezentera radiowego.
1: Dokładnie. Wziąłem się za siebie i myślę, że po tej trasie to już z 15 kilo to już zrzuciłem, już wystarczy.
0: Teraz gdzie znaleźć, nie? No, to jest pytanie.
1: Właśnie, ale nie, to jest szalone. Uważam, że to jest szalone. Tak, tylko na słońce od razu 23 km pierwszy raz w tym sezonie. To, ale dałem radę, jestem troszeczkę pyłki. Słyszycie, jak jestem zachrypnięty,
0: słyszę,
1: nie?
0: Słyszę.
1: No, bo pyłków się nawdychałem po drodze, mam alergię.
0: Mówię, to siadełko było za twarde, dlatego jesteś zachrypnięty dzisiaj. No. To dobrze, że nie mówisz wysokim głosem.
1: Nie, tu akurat nie spadłem z siadełka. Nóżki bolą, szalone rzeczy robię na początku maja. Pytanie do was z samego rana, czy wy już też coś w maju szalonego zrobiliście?
0: A maj ma przecież już aż 5 dni, prawda? Więc no, był czas ku temu, żeby trochę poszaleć. 7268268826 albo zapraszamy na Messenger. Co szalonego zrobiliście? To nas bardzo interesuje.
1: Tak.
0: To może być normalna, prozaiczna rzecz. Może ktoś zrobił naleśniki.
1: A może ktoś w końcu zmył naczynia, nigdy nie zmywa.
0: Prawda? No, zapraszamy.
1: Może... Co szalonego w maju już zrobiliście? Dzwońcie i nagrywajcie się na Messengera. A dzwońcie to 7268268826. Gadżety dla tego, kto pierwszy pojawi się na antenie.

0: 17 minut po 6. 17. No,
1: tak. Da, już można powiedzieć, że nawet z 18.
0: Z 18 już nawet
1: się zmieniło.
0: Po
1: szybciutko. No dobrze, szaloni jesteście, udowodniliście nam tu już poza anteną, ale ten szalony może być tylko jeden,
0: ten pierwszy,
1: najbardziej szalony,
0: ten pierwszy
1: szalony, tak
0: ten,
1: jest.
0: Ten, co się pojawia na antenie. Kuba, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Powiem ci tak, Kuba, ty to jesteś krejzol. Ty to jesteś prawdziwy krejzol.
1: Przez przypadek, ale...
0: Ale krejzol.
1: Mów tam, co tam się stało?
2: Co tam się stało? Bo to jest znowu, bo to już w sumie nie pierwszy raz. Zamiast się spakować rano, to wczoraj wieczorem do pracy. Jeszcze jak nikt nie spał, to ja oczywiście wszystko na ostatnią chwilę.
0: No.
2: Zacząłem szukać ubrań, zabawki dziecka były porozrzucane. Wróciłem się, potknąłem się, żona się obudziła, dziecko zaczęło płakać, się obudziło. No i taki właśnie jestem szalony, że już pewnie będzie żona zaraz do mnie wytłaniać, że...
0: No właśnie.
2: Żebym się trochę bardziej zorganizował. No,
0: ale poważaj, Kuba, to jest taki efekt domino. To jest taki, to najmniejsze domino to jest to, że nie spakowałeś się wczoraj rano do pracy. Ja też już w salonie zawsze mam z szafy, przenoszę sobie dzień wcześniej, wieczór wcześniej do salonu ciuchy. Aha. I jak tylko budzik zadzwoni, to ja wychodzę z sypialni i jestem w salonie już, tak? I tam się ubieram i tam wszystko robię.
2: No właśnie,
0: Tego nie zrobisz, ja to wiem. Kuba, znam twój ból. To jest efekt domino. Najmniejszy klocek domino to jest nieprzełożenie ciuchów. Ten domino przewraca nieposprzątane zabawki dziecka. Nieposprzątane zabawki dziecka to też jest domino. Ono przewraca sen dziecka, bo dziecko się budzi. Płacz dziecka to jest większe domino. Ono przewraca największe domino. Największe domino, czyli żonę.
1: Przecież on o tym wie. U niego domino leżało na ziemi i przez to domino się wszystko stało. No i się rozsypało. I co? I żona teraz rozumiem, że mówi, że co? Że masz być bardziej ogarnięty? Tak ci powiedziała?
2: No tak, no bo no, ona chce spać rano. Wstaje w nocy do dziecka, dlatego rano jest akurat ich czas na spanie, a ja tutaj im wszystko zaburzyłem.
0: No
1: ja pamiętam te czasy, jak ja miałem takie małe dziecko i też przez przypadek budziłem żonę. Ty wiesz, jakie wtedy turbodoładowanie człowiek dostaje, żeby jak najszybciej z tego domu wyskoczyć i polecieć do roboty.
0: I wtedy jesteś wcześniej w pracy.
1: Tak jest.
0: To ma swoje plusy.
1: I wtedy pracę kochasz i szanujesz.
0: Szalony

0: Do ciebie trafiają gadżety od Radia SK2. Życzymy, żeby powrót do domu też był szczęśliwy w takim razie, bo taka złość może się troszeczkę trzymać w kobiecie.
1: Kuba, ty weź nadgodziny dzisiaj. SK.

0: 26 minut po 6. Panie, co tam jest w nagłówkach w gazecie?
1: A proszę bardzo, pierwsza strona Super Ekspresu i już wielki tytum. Skolim zarobi 15 razy więcej niż Maryla.
0: Skolim od Maryli?
1: No, widzisz? Jednak opłacało się tą stację benzynową otworzyć.
0: A, o to chodzi.
1: Zarobi 15 razy więcej i VAT-u nie bierze.
0: I VAT-u nie bierze.
1: Proszę bardzo. No.
0: Do tej pory myślałem, że to Maryla bez VAT.
1: No. Tutaj proszę bardzo, pani Maryla, prosimy tankować więcej.

0: Reklama. Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renault Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renault Auto.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki,

0: wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Przed mikrofonem Krystian Lis. Kierowcom przypominam o zmianie organizacji ruchu na ulicy Dobrego Pasterza na odcinku od kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela do ronda Barei. Ruch się nie odbywa, a ten odcinek jest zamknięty. Na termometrach dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet 28 stopni, więc to wakacyjne wręcz wartości, mało majowe. Nie będzie padać, sporo słońca przez cały dzień, nawet jeśli pojawią się chmury, to jak mówię, nie będą one deszczowe.
4: Minęła 6.30, Paulina Chorpatowska, to są News Desk 2. Na początek Stany Zjednoczone i strzelanina niedaleko Białego Domu. Dwie osoby zostały ranne. Funkcjonariusz Secret Service zauważył uzbrojonego mężczyznę i ruszył w pościg. Wtedy padły strzały. Ranny został napastnik, poszkodowany jest też przypadkowy nastolatek. Obaj trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Motyw działania sprawcy nie jest znany. Znamy maksymalne ceny paliw. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował 6,49 zł. Za 98 zapłacimy 6,99 zł. Cena diesla pozostaje bez zmian. To 7,31 zł za litr. Dziś maturzyści spotkają się z królową nauk. O 9 wystartuje egzamin z matematyki. Sprawdziliśmy nastroje absolwentów z opolskiego LO numer 1.
5: Właśnie zaskakująco spokojnie.
6: Stresik jest, ale chyba dobrze.
7: Zwykły sprawdzian, tylko fajny gajerek, zero presji.
4: A jutro matura z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

0: No, powoli się zaczyna kompletować to wszystko. Jeszcze kilka dni i będzie cały zestaw.
1: Bardzo powoli się na razie zaczęło kompletować, ponieważ mamy dopiero pierwszego słuchacza, słuchaczkę w tym momencie, Basię.
0: Mamy Basię.
2: Tak. No tak skromnie napisałam, że chciałabym odpocząć od pracy, codziennych obowiązków, od dzieci, usiąść z wami przy ognisku, zjeść smacznego grilla i pośpiewać wieczorem same super hity.
0: I to była odpowiedź na konkursowe pytanie.
1: Dlaczego to właśnie ty, drogi słuchaczu, ty, droga słuchaczko, będziesz z nami chciała pojechać na naszą majówkę na Mazury?
0: Tak, dlatego i Basia pojedzie.
1: Basia pojedzie.
0: Właśnie dla ogniska, właśnie dla kiełbas, właśnie dla burgerów, dla towarzystwa, dla najlepszych polskich hitów, jak słyszeliście.
1: Takie też będą oczywiście. No. Tak więc możecie się jeszcze zgłaszać. Cztery kolejne podwójne miejsca są do zagospodarowania, sk2.pl, tam wchodzicie, tam się zgłaszacie, no i przed wami grill, śpiew i wieczna zabawa. Przez parę
0: Mazurska dni. Majówka z radiem SK2, Vol 2! Bo to jest druga edycja. To jest druga edycja naszej zabawy i Kuba będą też grać prywatny koncert dla was tam.

0: Musztardy.
1: Musztardy ci brak?
0: Musztardy.
1: Ale zawsze co, jest tak, że jak mam ochotę... do tej kawy?
0: Nie, jak mam ochotę, wpatrzę do lodówki, patrzę, jest kiełbasa, musztardy brakuje. I... Ojku, niedobrze, no niedobrze, niedobrze. Tak jest moje szalone życie, a jakie jest życie szalone wasze, o to się pytamy na 10 minut do godziny 7. Kuba był pierwszym słuchaczem, który dzisiaj do nas się dodzwonił i Kuba zrobił naprawdę szaloną rzecz, bo obudził swoją żonę.

0: No z samego rana.
1: Niechcący zupełnie, to był efekt domino. Najpierw, wiesz, ciuchy nie tam, gdzie trzeba, później jakiś klocek nadepnięty, później dziecko obudzone i na końcu żona obudzona, tak?
2: Tak jest. I was to poruszyło bardzo.
1: Was to poruszyło, bo Kuba wyszedł z domu jak najszybciej i boi się wrócić. A wy macie rady dla Kuby.
3: Kuba, jak teraz będziesz wracał do domu, to skoć tyłem. Jak żona jest religijna, to po krzyżu bić nie będzie.
1: O, coś przerwało, ale zrozumieliśmy. No, a co jak na przykład Kuba, co, przodem wejść nie może? Jak będzie wchodził przodem, to co?
2: Jak wejdzie przodem, to kaplica, no.

0: Gramy najlepsze polskie hity. To robimy na antenie Radia SK2. Dzień w dzień, niezmiennie. Cała prawda, całą dobę u nas. A ja a propos całej prawdy, całej doby, no to przecież już równiutko, za chwilę, o 7:00, najświeższa porcja informacji.
1: A dzieje się dużo, prosimy zostać i prosimy uważnie posłuchać.
2: SK2.
3: Może się zakocham.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
9: To jest to. Do autobusów w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków.
10: Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
11: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
9: A to już sprawi.
12: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
11: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: O poranku duże utrudnienia przy wjeździe do Krakowa od strony Myślenic, a to dlatego, że w Libertowie zepsuła się ciężarówka i blokuje jeden pas. Do tego trzeba jeszcze dołożyć trwające tam roboty. Korek jest duży, ciągle rośnie. W tym momencie ma już ponad 5 km i bardzo możliwe, że będzie się jeszcze wydłużać. Na termometrach dzisiaj wysoko, nawet do 28 stopni w godzinach popołudniowych. Sporo słońca, żadnego deszczu nie widać w prognozach. Zostańcie koniecznie z nami.
7: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 27 noworodków ewakuowanych w środku nocy. To w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwie osoby są poszkodowane. W budynku doszło do dużego zadymienia. Więcej o tym Andrzej Pinkowski.
8: Jak poinformowali mnie strażacy, największym wyzwaniem było ustalenie źródła gęstego dymu, który pojawił się między piętrami budynku. 27 niemowląt zostało przeniesionych z drugiego piętra na niższe kondygnacje. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu medycznego wymagały jednak pomocy lekarza ze względu na

0: pomiary jakości powietrza. W końcu noworodki wróciły na swoje sale.
1: W akcji wzięło udział 11 zastępów strażackich, a akcja zakończyła się po 3 w nocy. Prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił wstrzymanie ognia w wojnie z Rosją. Cisza na froncie ma nastąpić o północy z wtorku na środę. Ta decyzja to odpowiedź na działania Moskwy. Zawieszenie broni miał wcześniej wprowadzić rosyjski przywódca Władimir Putin. Z tymi informacjami Michał Rawa.
2: Wołodymyr Zełenski podkreślił, że dotychczas nikt nie zwrócił się do Kijowa z prośbą o przerwanie ataków, ale jak napisał w mediach społecznościowych, życie ludzkie ma nieporównywalne większą wartość niż obchody jakiejkolwiek rocznicy. W związku z tym ogłosił reżim ciszy. Zapowiedział, że Ukraina od tego momentu będzie działała na zasadzie wzajemności, czyli na ewentualne ataki ze strony Rosji odpowie analogicznie. Wcześniej Władimir Putin zdecydował o wprowadzeniu dwudniowego zawieszenia broni, które ma obowiązywać 8 i 9 maja w związku z obchodami zakończenia II wojny światowej.
1: A jeżeli do zawieszenia broni faktycznie dojdzie, będzie to drugi taki przypadek od początku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Więcej za benzynę, diesel bez zmian. Znamy już maksymalne ceny paliw. Ekspert od rynku paliw Dawid Czopek ocenia, że program CPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
3: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.

0: PPN z wyznaczaniem maksymalnych cen paliw będzie konieczny w czasie wakacji.
1: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.

0: No w takie upały to się na króciutko chodzi. Nie tak. Trzeba żadnej czapki, żadnych szalików, nic.
1: Ty tutaj nie udawaj lewicy, moja droga. To nie tak działa. To nie tak działa. Misie polarne też mają sporo tłuszczu i sadła i zobacz, jakoś żyją, nie?
0: Chcesz się... Bronisz się jakoś,
1: bronię
0: tak?
1: Się
0: bronisz
1: jako, się jakoś.
0: Dobrze,
1: robić, no?
0: Dobrze. SK2. SK2. To ja będę miał jeszcze w tym programie dla ciebie temat. Taki na zagramanicznych stronach.

0: 10 minut po 7. Tu SK2, tu Bledka była, tu będzie Kasia Cerekwicka. Same najlepsze polskie hity, to oczywiście u nas.
1: Szaloni jesteście.
0: Telefonik wpadł na sekretarkę, słuchamy.
2: Dzień dobry szanownemu państwu.
0: Dzień dobry.
2: Ten pan, który jechał wczoraj rowerem w radiu SK, no, to chyba jechał pod wiatr i go gardło bolało. Dlatego, a ja z kolei szalonym moim pomysłem było ubrać się w gorący dzień, panterkę, czopkę i wyjść na wiatr i się przegrzałam. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Dorota.
0: Pozdrawiamy czule Dorotę.

0: Tak działa, to nie tak działa. Misie polarne też mają sporo tłuszczu i sadła i zobacz, jakoś żyją, nie?
1: Chcesz się, bronisz się jakoś,
0: bronię
1: tak?
0: Się,
1: bronisz
0: się jakoś,
1: dobrze,
0: robić,
1: dobrze. SK2. SK2. To ja będę miał jeszcze w tym programie dla ciebie temat, taki na zagramanicznych stronach.

0: Pasuje już do tego ciepełka, Wiktor Dyduła. Tam słońce, gdzie my? 18 po 7. Super Express dzisiaj ujawnia kulisy jakby kuchni prezydenta. Mhm. Jest ten kucharz, mówi, że ułożył dietę prezydentowi, a prezydent poznał tego kucharza w tym, klubie bokserskim.
1: Klubie bokserskim.
0: No i pytanie mam takie, co kucharz robił w klubie bokserskim?
1: Pytanie
0: kucharz...
1: do mnie, tak? Kierujesz?
0: No, na przykład.
1: A ja mam prostą odpowiedź, no. Tak, co każdy kucharz? Pewnie tłukł kotlety.

0: 24 minuty po 7. Jarząbku, obiecałem ci, że będę miał coś dla ciebie. W sensie czekoladę. Pewne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
1: Myślałem, że czekoladę.
0: Bo to może nie efekt tych kebabów długich, które jesz.
1: Może... Ej, on wcale nie był taki długi.
0: Nie?
1: Nie, metr co to jest?
0: Metr, co to jest dla ciebie, dokładnie. Ale nie, słuchaj, jak waga wraca,
1: no,
0: to jest pewne wytłumaczenie tego efektu, który się nazywa efektem jojo. Bo jak ty zrzuciłeś rok temu troszeczkę, nie?
1: A, tam troszeczkę, no, ale...
0: Ale teraz wszystko...
1: No i po co to zrzucać, prawda?
0: Po co zrzucać, jak wraca? Ale są najnowsze badania, znalazłem na jakichś zagranicznych stronach. Najnowsze badania, które wykazały, że komórki, uwaga, słuchajcie, bo to jest ciekawe, komórki odpornościowe pamiętają otyłość nawet do 10 lat po schudnięciu. Hmm. To jest przyczyna.
1: Perfidne komórki. A nie mogą tak, nie wiem, pamiętać, że 20 lat temu byłem chudy?
2: SK2

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: I po reklamie.
10: Tylko dobre pogodowe wieści we wtorkowy poranek. 28 stopni, tyle dziś w najcieplejszym momencie dnia pokażą krakowskie termometry. Wiatr powieje słabo z kierunków południowych i właśnie z południa dociera do nas ta ciepła masa powietrza. Już w tej chwili mój radiowy termometr pokazuje stopni 10, a z godziny na godzinę będzie się robiło coraz cieplej. Ciśnienie mogłoby być na troszkę wyższym poziomie, więc kawa się przyda, a jutro lekkie ochłodzenie do 25.
11: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Dramatyczny finał policyjnej interwencji w Poznaniu. Funkcjonariusze starali się pomóc ofierze z rozciętym gardłem. Wtedy jeden z postronnych mężczyzn przeszkadzał służbom i nie uniemożliwiał pomoc rannemu. Użyto wobec niego gazu pieprzowego. Stracił przytomność, której, jak informują służby, nie udało się przywrócić. Pilotaż, budowa i serwisowanie bezzałogowców we Wrocławiu otwierają tak zwane klasy dronowe. To szansa na zdobycie fachu, na który już teraz polują pracodawcy. 18 maja rusza rekrutacja na nowe kierunki. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki. Jak poradził sobie z językiem polskim?
12: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Jestem tak wychowany, żeby tą maturę zdać. Wiadomo, ta kariera przyspieszyła w niesamowitym tempie, a szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć, to jest ważne.
11: Dziś matematyka, ale jak powiedział nam Pietuszewski, najgorsze, czyli język polski, ma już za sobą.

0: 13 minut do 8. Wczoraj był Dzień Strażaka, prawda?
1: Tak był.
0: No i z tej okazji minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, brał udział w odbywających się w Warszawie obchodach Dnia Strażaka, podobnie jak rok temu. Mhm. I pamiętamy pewnie tę sytuację z pogłosem. Ale w trakcie tego wydarzenia tegorocznego doszło do niezręcznej znowu sytuacji dla ministra.
1: Otóż, moi drodzy, kamery uchwyciły taką kłopotliwą dla ministra sytuację, bo tak, Marcin Kierwiński wręczał akt oficerski jednemu ze strażaków. Dał mu ten akt i chciał mu podać rękę, prawda? A strażak, hyc, wziął akt, w tył zwrot i sobie poszedł.
0: I tu się nie ma co dziwić, strażacy już tak mają, że czasem po prostu olewają. Eska.

0: 7 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Nagroda główna to prezent marzeń o wartości 500 zł. I od teraz można się zgłaszać albo SMS-owo 726-826-826 albo poprzez Messengera. Jeśli tam się zgłaszacie, to zostawcie nam swój numer telefonu. Ja przypomnę tylko, że dzisiaj matura z matematyki, więc dzisiaj zadanie do zgłoszenia się do naszej zabawy będzie matematyczne, żeby sobie podświeżać to i owo, żeby zobaczyć, jak to dawno było temu i jak nie pamiętamy tej matematyki. Będzie zadanie tekstowe, więc proszę uważnie notować to zadanie tekstowe i przyjmujemy poprawne odpowiedzi albo na 726-826-826, albo na Messengera, tylko tam zostawiacie nam swój numer telefonu i w ten sposób dzisiaj wejdziecie do gry. Gotowi na zadanie tekstowe? Uwaga, Jarząbku, czytaj.
1: Skupmy się teraz. Uwaga. Matka jest o 21 lat starsza od swojego dziecka. Za 6 lat dziecko będzie 5 razy młodsze od matki. Pytanie, gdzie jest ojciec?

0: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: I po reklamie.
5: Aż do czwartku na Zakopiance w Myślenicach spore utrudnienia. Jedziemy tam jedną nitką po jednym pasie w każdym z kierunków i korek tam się tworzy. Ogonek też na S7 w Nowej Hucie do Nowego Ronda z ulicą Kocmyrzowską. Na termometrach dziś w najcieplejszym momencie dnia ma być nawet 28 stopni. Sporo słońca, żadnego deszczu na dzisiaj nie widać w prognozach, bo jutro przelotnie niewykluczone, że popada i jutro do 25. Zostańcie z nami.
6: Zbliża się 8. Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Na początek wracamy do dramatycznej akcji służb na poznańskich Jeżycach. Późnym wieczorem na ulicy Mickiewicza policjanci reanimowali mężczyznę. Wcześniej użyli wobec niego gazu pieprzowego. To efekt wcześniejszej interwencji dotyczącej innego rannego mężczyzny. Ze szczegółami z Poznania Natalia Krystek. Powiedz, co dokładnie się stało?
7: Jak powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Komendy, interwencja policji i ratowników medycznych dotyczyła mężczyzny z rozciętym gardłem. Służby udzielały mu pomocy, kiedy na miejscu pojawił się postronny mężczyzna. Ten miał wdać się z policjantami w awanturę i uniemożliwiać pomoc rannemu. Funkcjonariusze użyli wobec niego gazu pieprzowego. Mężczyzna miał stracić przytomność, której nie udało się już przywrócić.
6: Fundusze z programu SAFE mają szybko trafić do polskiej armii. W piątek planowane jest podpisanie umowy pożyczkowej. Dokument zatwierdzą przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że zaliczka trafi na konto Polski w najbliższych dniach lub tygodniach. Chodzi o około 6,5 miliarda euro z ponad 43 miliardów przyznanych Polsce. Nawet 90% środków ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. Za godzinę maturzyści przystąpią do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Do testu podejdzie około 345 tysięcy uczniów, w tym ponad 5 tysięcy ze szkoły w chmurze. Maturzyści już czekają w kolejce pod stadionem Legii w Warszawie. Tam utworzono specjalną strefę egzaminacyjną. O emocje maturzystów pytała nasza reporterka.
8: Czułem się lepiej w polskim, a w matematyce się czuję trochę gorzej.
9: Mam nadzieję, że będzie dokładnie tak samo jak z polskim, że jednak będzie łatwiej niż się spodziewam.
10: Nie umiem, nienawidzę.
11: Ja tylko polskiego się martwiłem, bo za bardzo się go nie uczyłem, tylko 3 dni przed. Ale z matematyki tam luźno, więc o to się nie martwię akurat.
6: Jutro na maturzystów czeka kolejny obowiązkowy egzamin język obcy nowożytny.
12: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: SK2 Sport. Wieczorem poznamy pierwszego finalistę piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Będzie to wygrane z par Arsenal-Atletico. Kanonierzy w tej edycji Champions League są jedyną niepokonaną drużyną. W pierwszym meczu z zespołem z Madrytu padł remis 1-1. Początek rewanżu w Londynie o 21:00, a jutro rewanż w Monachium, gdzie Bayern podejmie PSG. W Rzymie rusza kolejny tenisowy turniej WTA 1000. Iga Świątek gra w nim znacznie od drugiej rundy, a jej pierwszy mecz zaplanowany jest na piątek. Wcześniej, bo w

10 na zegarach u nas. Matematyka jest całkiem prosta. Gram wam 10 najlepszych polskich hitów w godzinie i w tej godzinie dodajemy jeszcze kolejny z 5 hitów na piątkę od Michała Hańczaka, Kasia Grodzka. Dzień dobry, Natalia Kukulska. Na początek specjalnie dla was.

0: Klasyka od Emigrantów na Falochronie. Gramy wam w Radiu SK 2. No to teraz posłuchajmy, jaki kolejny hit na piątkę wybrał dla nas Michał Hanczak w tym tygodniu.
1: Pięć hitów na piątkę w Radiu SK 2.
2: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko

0: SK2. No to teraz posłuchajmy, jaki kolejny hit na piątkę wybrał dla nas Michał Hanczak w tym tygodniu.
1: 5 hitów na piątkę w Radiu SK2.
2: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko...
1: Radiu SK2.
2: W kalendarzu od kilku dni maj, a maj to nie tylko matury, nie tylko...

była piosenka, którą zespół Manam nieco zaskoczył swoich fanów. Wrócił z płytą Derwisz i Anioł w 91 roku po kilkuletniej przerwie, no i też w innym nieco stylu niż dotąd, bo zamiast mocnego rocka, tym razem Kora i spółka zaserwowali swoim fanom nieco lżejsze brzmienie, co nie podobało się niektórym krytykom, ale jednak słuchaczom bardzo przypadło do gustu, zwłaszcza kiedy mówimy o piosence Wyjątkowo Zimny Maj, który płytę promował. Sam tekst tej piosenki był dla Kory wyjątkowo osobisty, bo nawiązywała w nim do swoich burzliwych przeżyć uczuciowych. No ale jak to często bywało z twórczością Kory, można było znaleźć tam wiele warstw i interpretować ten tekst na wiele sposobów. Jeśli chodzi o pogodę, to też poniekąd Wyjątkowy Zimny Maj do niej nawiązywał, bo jeżeli poszperamy trochę w sieci, to dowiemy się, że rok, w którym wydano tę piosenkę, w którym ona powstała, rzeczywiście należał do chłodnych, przynajmniej jeśli chodzi o wiosnę, i ten maj wtedy rzeczywiście był bardzo zimny. Po 35 latach od premiery grzeją nas jednak wspomnienia, które narosły wokół tej piosenki. No i podejrzewam, że za chwilę, kiedy usłyszycie te dźwięki na antenie Radia SK2, to niektóre obrazki wrócą wam przed oczy, mam nadzieję, że pozytywne. No i mam nadzieję, że tegoroczny maj jednak wyjątkowo zimny nie będzie i że będziemy mogli korzystać z pięknej pogody, słuchając radia i najlepszych polskich hitów gdzieś w plenerze na przykład.

0: I tutaj też matematyka. Przed nią się w życiu nie ucieknie. Muzyczne równanie 2 plus 1. Gramy wam w Radiu SK 2. Czytam, słuchajcie, pierwsze reakcje od maturzystów, którzy już skończyli pisać egzamin z matematyki. Jedni mówią, że prosta, inni, że w ogóle najtrudniejsza w historii. Zdania są naprawdę różne, ale wszyscy i tak spotkają się w jednym miejscu, w sensie na stronie CKE przy sprawdzeniu wyników oczywiście. Tu Radio SK 2, Wiki Gabor, Antek Smykiewicz. Ich usłyszymy jeszcze przed godziną 11 w dziesiątce najlepszych polskich hitów.
1: SK2. Autopromocja. Prawda po wywiadówce.
2: Mamo, ale to przecież on zaczął.
3: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
3: kto powie ci całą prawdę.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
6: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
3: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
7: Reklama. Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy

0: Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca. I po...

0: ulicę euforią.
1: Oby euforia była tego 8 lipca. Tego życzymy maturzystom, którzy właśnie wtedy zobaczą wyniki swoich matur. A póki co z Kamilem Bednarkiem i Stafem trzymamy kciuki. Tutaj Radio SK2, wasz dom polskiej muzyki w eterze. Zbliża się godzina 11, to oznacza, że za chwilę newsy.
2: Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
3: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na ca24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto.

0: Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: I po reklamie.
5: Sprawdzamy teraz, co przyniesie pogoda, ale jeszcze przypomnienie dla kierowców o zmianach na ulicy Dobrego Pasterza, na odcinku od kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela do Ronda Barei. Ruch się nie odbywa, ten odcinek jest zamknięty. Na termometrach dzisiaj w Krakowie nawet 28 stopni, sporo słońca, trochę chmur będzie na niebie, ale nie przyniosą one deszczu, na pewno nie dziś, bo już jutro w czwartek, także jest możliwe, że przelotnie popada, ale poniżej 20 stopni nie będzie.
6: Jest 11, Paulina Chorwatowska, to są News Eski 2. Zwarcie instalacji wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna zadymienia w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Ewakuowano noworodki. Dzieciom nic się nie stało. Dwie osoby z personelu miały zawroty głowy, potrzebowały pomocy lekarza, mówi Łukasz Gruczyński z Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
7: W związku z tym, że zadymienie pojawiło się na drugim piętrze, była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
6: Po sprawdzeniu powietrza maluchy wróciły już na swoje sale. Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków. Balony przemytnicze w Małopolsce. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej przejęli 180 tysięcy papierosów z białoruską akcyzą. Do akcji doszło w Iwkowej w powiecie brzeskim. Kontrabanda została podrzucona do Polski przy użyciu balonów, mówi Robert Szewczyk z Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
8: Do transportu wykorzystywano 3 połączone balony, do których przymocowano 6 paczek zawierających wyroby tytoniowe. Przeprowadzone oględziny potwierdziły, że zabezpieczone papierosy różnych marek posiadały białoruskie znaki akcyzy. Wśród nich były również papierosy mentolowe. Łącznie zatrzymano 180 tysięcy sztuk papierosów z białoruską akcyzą. W ładunku tym ujawniono również nadajniki GPS, co wskazuje na zorganizowany charakter operacji.
6: A w sprowadzeniu ładunków na ziemię pomogli strażacy. Zabezpieczony towar trafił do magazynu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Wrocław ma Krasnale, Katowice Beboki, a Toruń Anioły. Jest ich 12. Wśród nich anioł czarnego sportu. To ukłon w stronę żużlowej tradycji miasta. Figura przedstawia charakterystyczną świecę, czyli jazdę na jednym kole. Trener Jan Ząbik ocenił wygląd anioła w rozmowie z naszą reporterką Marią Nowak.
9: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
10: Tak się panu wydaje.
9: Po tworzeniu tego zaraz mówię, to przecież to wiechu Jagoś siedzi na motocyklu.
10: Tam jest 5 gwiazdek i jeszcze jedna by się przydała, prawda?
9: Postaram się.
6: Anioła można znaleźć przed Moto Areną, a gwiazdy umieszczone na cokole symbolizują 5 zwycięstw Torunia w Mistrzostwach Polski.
11: SK2 News, Kraków.
5: Krystian Lis. Ponad 200 wykroczeń na zakrzówku podczas majówki odnotowała Straż Miejska w Krakowie. Większość interwencji dotyczyła nieprawidłowego parkowania.
12: Stawiały samochody, byle byłoby jak najbliżej do kąpieliska.
5: Mówił rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Kraków turystycznym królem Europy. Nasze miasto zajęło pierwsze miejsce w prestiżowym rankingu Leisure Lifestyle Awards, pokonując takie potęgi jak Lizbona, Porto czy Stambuł. Co najważniejsze, to nie werdykt ekspertów, a samych podróżników z całego świata, którzy uznali Kraków za najlepsze miejsce do wypoczynku na kontynencie.
13: Tak prawdę mówiąc, to ja myślałam, że jeśli coś miałoby być symbolem Torunia, to byłyby to

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: Takie rozśmieszanie to już zostawcie Kamilowi Noselowi na mazurskiej majówce. Patrycja Markowska za nami w Radiu SK2. Jak już wiecie, wysyłamy Was na piękny odpoczynek do luksusowego hotelu w Mikołajkach. Uwaga, no hotel dosłownie nad jeziorem. Sprawdziłam, zazdroszczę bardzo. A komu zazdroszczę? Basi, która wczoraj jako pierwsza słuchaczka dowiedziała się, że na tę naszą radiową majówkę sobie pojedzie.
1: A kogo zabierzesz jeszcze ze sobą?
2: Prawdopodobnie...
1: No?
2: Prawdopodobnie, no muszę to powiedzieć, no męża.
0: Nie no, brzmiało jakby Basia rozwiązywała jakiś rachunek prawdopodobieństwa na maturze z matematyki. Dobrze, że ostatecznie wyszło jej, że zabiera męża. A już dziś po 13 ktoś dołączy do Basi i chyba do jej męża też. Zgłoszenia do mazurskiej majówki, przypomnę, na sk2.pl.

0: Ponadczasowe klasyki gramy wam w Radiu SK2. To Czesław Niemen i Seno w Warszawie, a my nie śpimy, bo w samo południe newsy, a po godzinie 12 wkrętka Kamila Nosela. Śmiało można sobie samemu ocenić, czy byście się dali nabrać, czy mnie.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Cześć, tu Michał Miczut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedway Kraków.

0: Sklep.pl i w kasach.
1: I po reklamie.
2: Warto teraz dać głośniej, jeżeli chcecie wiedzieć, co przyniesie pogoda. Dziś nawet 28 stopni w najcieplejszym momencie dnia, czyli około 15, tyle ma być w Krakowie. No pierwszy raz w tym roku mówię o takiej temperaturze. Chyba to będzie najcieplejszy dzień jak dotąd w 2026. Nie widać na dzisiaj żadnych opadów w prognozach, ale już jutro przelotne opady są niewykluczone, podobnie zresztą w czwartek. Temperatura troszkę spadnie.
3: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wyniki będą kluczowe dla śledczych. Na jutro zaplanowano sekcję 40-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji na poznańskich Jeżycach. Do wydarzeń doszło podczas udzielania pomocy innemu mężczyźnie, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Wszystkie kwestie dotyczące przyczyny zgonu oraz czy ten człowiek mógł być pod wpływem alkoholu, czy też chociażby narkotyków, będą zbadane podczas sekcji zwłok.
3: Eksperci sprawdzą też, dlaczego stracił przytomność po użyciu gazu przez mundurowego. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Kolejne zdjęcia arkusza maturalnego mogło pojawić się w sieci. Zaraz po początku egzaminu z matematyki w mediach społecznościowych opublikowano fotografię z zadaniami. O jej autentyczność zapytaliśmy CKE. Centralna Komisja Egzaminacyjna na razie sprawy nie komentuje. A przypomnijmy, że wczoraj w sieci pojawiło się zdjęcie arkusza z polskiego. Z kolei maturzyści właśnie odłożyli długopisy. Jak poszła matematyka?
5: Zadania były bardzo powtarzalne, jakby podobne do tych, co były w poprzednich latach. Najtrudniejsze było zadanie z funkcją.
6: Myślę, że tak powyżej 90.
7: Na pewno prostsze niż wszystkie próbne.
6: Czyli bardzo dobrze poszło, wydaje mi się, tak.
3: Jutro maturzyści podejdą do egzaminu z języka obcego. Nawet 640 miliardów złotych strat Skarbu Państwa. Krajowa Administracja Skarbowa wspólnie z nadodrzańskim oddziałem Straży Granicznej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zajmowała się handlem nielegalnymi wyrobami tytoniowymi, a działała od 2022 roku. Funkcjonariusze przeszukali łącznie 40 lokalizacji, mówi Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek z Dolnośląskiej KAS.
8: W jednej z lokalizacji wykryli działającą fabrykę i zabezpieczono ponad 13 milionów sztuk wyrobów tytoniowych. W akcji zatrzymano 18 osób.
3: Usłyszeli już zarzuty. Grozi im do 8 lat więzienia.
1: SK2 News, Kraków.
2: Krystian Lis, potężne uderzenie w mafię wnuczkową. Prokuratura Okręgowa w Krakowie postawiła zarzuty 7 osobom, które podając się za pracowników banku, wyłudziły od mieszkańców Małopolski i Świętokrzyskiego blisko 1,5 miliona złotych. 6 podejrzanych trafiło już do aresztu. Kosić czy nie kosić? Na to pytanie odpowiada aplikacja przygotowana przez naukowców z UJ-u. W aplikacji każdy może sprawdzić, co w naszej trawie piszczy w zależności od częstotliwości koszenia.
9: Jeśli już pozwolisz mu troszeczkę urosnąć, to przylecą do ciebie piękne motyle, owady.
2: Mówi Ewelina Milewska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: 100% polskich hitów gwarantujemy Wam w Radiu SK2. W tej godzinie mam dla Was nówkę od Dawida Podsiadło i pewien zapomniany hit od Maryli Rodowicz, ale już więcej nie zdradzam. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
11: No to gramy.

0: Nic tu po mnie, Michał Szczygieł. Tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy, a jeśli wam smutno, a matura poszła źle, to na wszelkie smutki No Self kręca. Już teraz.
1: No Self kręca. No Self kręca. No Self kręca. Tak?
2: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze, bo będziemy... Aha, za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka o ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
3: Po prostu nie zdążycie, tak?
2: Nie, nie, nie, my złożymy normalnie na za 2 tygodnie, tylko że, proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani, pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
3: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
2: Samochód, no, proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo, proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
3: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
2: Nie, nie, nie.
3: Nie,
2: my będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani...
3: Proszę od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
2: Ale proszę pani...
3: Mówimy, ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
2: To już pani mówię, płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
3: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
2: Na przykład będzie głośniej huczeć. Albo, proszę pani, zobaczy pani w garażu, że, nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
3: Nie, dla mnie no to jest wtedy. Co teraz o czym my w ogóle mówimy? Ja wejdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
2: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
3: Nie ma szans, jakie dokręcanie? O czym my rozmawiamy?
2: Dobrze, ja do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
3: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
1: Losel kręca.

0: Na jednej z dzikich plaż zwany również lubiła tańczyć. Ten wielki hit o dwóch tytułach gramy wam w Radiu SK A2. No właśnie, a propos dzikiej przyrody. Dobre wieści płyną do nas spod Szczecina. Tam w jednym z ośrodków ratunkowych dla zwierząt odratowano samicę bielika. Znaleziono ją biedną, wyczerpaną w jednym ze stawów. Dochodziła do siebie przez 2 tygodnie. A teraz ptaszyna o własnych siłach odleciała na wolność. No pewnie leci nadrobić majówkę. A co, ptakom też się należy.
1: SK2. Autopromocja. Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
3: Roślina. Agawa. Kolor.
4: Też agawa? Nie. Abażur.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
1: i wygraj 500 na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w Radiu SK2. Autopromocja.
1: Reklama.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solwaj Park, ulica Zakopiańska 105.
6: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
7: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
19: I po reklamie.

0: Odliczamy. Już niecałe 2 miesiące zostały do startu trasy koncertowej Orkiestry Męskiego Grania. Wielkie otwarcie 26 czerwca. Oczywiście, tradycyjnie w Żywcu, a finał 22 sierpnia w Warszawie. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie te męsko-graniowe koncerty są takim ewidentnym znakiem, że to już lato. Nareszcie. Vito Bambino, Zalia, Igor Herbut. Tak Wam gramy w Radiu SK2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Yeah.

0: Łatwo w mojej Biedronce.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie, gdy mówią Ci, że nie dasz rady. Odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
10: I po reklamie.
11: 27 stopni teraz, real feel, czyli ta odczuwalna temperatura jeszcze wyższa, nawet 29, bo słońce przyjemnie przygrzewa dziś w Krakowie, aż chciałoby się usiąść na ławeczce na plantach. W całym mieście szumią też fontanny i tu mała uwaga, tam woda ma obieg zamknięty, nie jest badana, więc na pewno nie jest odpowiednia do ochłody. Jutro już temperatura trochę niższa, ale tylko trochę, do 25 stopni i mają pojawić się przelotne opady deszczu.
12: Jest 13. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. Jeszcze w tym tygodniu wróci projekt w sprawie kryptowalut, zapowiada premier Donald Tusk. Jak przekazał, od poprzednich przepisów te będą się różniły jedynie tym, że zaostrzone mają być kary dla tych, którzy, tu cytat, oszukują i narażają państwo polskie. Szef rządu ponownie zarzucił opozycji i prezydentowi związki z największą giełdą kryptowalut, Zonda Krypto.
13: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do Was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
12: Zapowiedziany projekt będzie kolejnym dotyczącym rynku kryptowalut, który zostanie skierowany przez rząd do Sejmu. Dwie poprzednie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Europejscy śledczy chcą odebrania immunitetu jednemu z parlamentarzystów. Polski poseł miałby być częścią korupcyjnego procederu. Nie ujawniono jednak, o którego konkretnie polityka chodzi. W ostatnich dniach w ramach śledztwa w tej sprawie zatrzymano na Śląsku 6 osób. Więcej wie Mateusz Chłystun. Powiedz, o co dokładnie podejrzewają go śledcze.
14: Według Europejskiej Prokuratury Generalnej polityk mógł być powiązany z korupcyjnym procederem ujawnionym podczas modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. Ta inwestycja, przypomnę, została dofinansowana unijną dotacją w kwocie blisko 2 miliardów złotych. Pod koniec ubiegłego roku zatrzymano w tej sprawie jednego z urzędników. Śledczy są przekonani, że przekazywał on poufne informacje konkretnej firmie po to, by zapewnić jej przyznanie kontraktu. Jak informuje dziś Europejska Prokuratura, w ostatnich dniach CBA na jej zlecenie przeszukało prywatne mieszkania i biuro posła, w sprawie którego wniosek skierowano do Sejmu. 6 zatrzymanych w trakcie tych działań osób usłyszało już zarzuty korupcyjne.
12: W sprawie odebrania immunitetu polskiemu posłowi śledczy zwrócili się już do marszałka Sejmu. Jutro na stacjach ceny bez zmian. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 49 groszy, benzyny 98 6 zł i 99 groszy, a za litr oleju napędowego 7 zł i 31 groszy.
0: SK2 News, Kraków.
11: Kasia Snachowska i na początek o sezonie kąpielowym w Krakowie, który rusza 1 czerwca. Wtedy otwarte mają zostać baseny na Zakrzówku. A na razie sprzątanie, bo w Nieckach brud i glony, mówi nam regularnie nurkujący na Zakrzówku Marcin Jastrzębski.
10: Tego nie widać, co jest na powierzchni, ale niestety dno jest w fatalnym stanie przez ogromną ilość glonów.
11: A zarząd infrastruktury wodnej obiecuje, że na 1 czerwca baseny będą czyste. 15 maja korowód studentów w ramach krakowskich juwenaliów wyruszy z miasteczka studenckiego AGH, a na płycie rynku studenci odbiorą klucze do miasta.
15: A my już kompletujemy ekipę na naszą mazurską majówkę, która w przyszłym tygodniu razem z duetem Kuba i Kuba. Kto dołączy do tej ekipy, to się okaże już za chwilę, będę dzwonił, a wy się zgłaszać możecie na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Jeżeli chodzi o dziesiątkę hitów jeden po drugim, najlepszych polskich, to będzie Łukasz Zagrobelny, będzie Doda, a na otwarcie Tilaf i Warszawa.
16: Dzień

0: Żeby w wakacje usiąść na ławeczkach, najpierw musimy jeszcze chwilę posiedzieć w ławkach. Zdecydowanie. Maturzyści wiedzą, o czym mówię, co mam na myśli. Rodzice maturzystów też, bo wszyscy to przeżywają. Formacja Nieżywych Schabów za nami, ale taka a propos matury, za nami Polski. Matma, język obcy, potem rozszerzenia, potem jeszcze ustne, a w ogóle, no właśnie.
1: Skąd to się wzięło?
0: Skąd się wzięła matura? Matura, czyli egzamin dojrzałości, narodziła się pod koniec XVIII wieku w Cesarstwie Austriackim. Władze chciały sprawdzać, czy uczniowie są gotowi na studia, stąd nazwa od łacińskiego maturitas, czyli dojrzałość. Pomysł szybko podchwyciły inne kraje, no bo dawał jedną ważną rzecz. Porządek. Zamiast tego, żeby każda uczelnia przyjmowała studentów po swojemu, pojawił się jeden wspólny egzamin. Na ziemiach polskich matura pojawiła się w XIX wieku, ale w trzech różnych wersjach, zależnie od zaboru. Dopiero po 1918 roku Polska wprowadziła własną, jednolitą maturę. Dzisiaj to jest wiadomo, kluczowy egzamin w życiu ucznia, ale przypomnę, tylko teoretyczny. Wynik decyduje o dostaniu się na studia. W obecnej formie działa od 2005 roku, kiedy wprowadzono m.in. zewnętrzne sprawdzanie prac. No i ciekawostka z dziś. Matura 2026, tegoroczna, jest rekordowa. Przystępuje do niej około 345 tysięcy osób w Polsce. To dużo więcej niż rok temu i efekt tak zwanego skumulowanego rocznika po zmianach w systemie edukacji. Ale jak głoszą pierwsze wieści, dla wszystkich ławek starczyło.
1: Skąd to się wzięło?

0: Oscar Sims i Carla Fernandez do gwiazd. To z Akademii Pana Kleksa na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Jedna z moich sąsiadek kiedyś mawiała, że jak w tańcu się układa, to i w życiu jest fajnie. Ale jak w tańcu się, i tu używała dosadnego określenia, którego ja zacytować nie mogę, no to i w życiu się dokładnie to samo. No i okazuje się, że ta sąsiadka miała ogromną rację, bo teraz naukowcy to zbadali i oni wiedzą, na czym polega efekt, że do tanga trzeba dwojga. Wyniki najnowszych badań pokazują, że taniec łączy nie tylko ciała, ale i umysły tancerzy. Okazuje się, że kiedy para tancerzy jest w pełni zsynchronizowana, nie tylko ich ruchy stają się harmonijne, synchronizacji ulegają też ich mózgi. Zaczynają pracować w niemal identycznym rytmie, ale to nie znaczy, drogie panie, że wasz ukochany w końcu będzie dokładnie myślał tak jak wy. Ale prawda mojej sąsiadki rzeczywiście chyba ma tutaj znaczenie, prawda?
1: SK2. Reklama. Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
13: I po reklamie.

dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: to Róże Europy, Jedwab, tak wam gramy, takie klasyki, bo to najlepsze polskie hity w Radiu SK2. A już za chwilę godzina 15, punktualnie o 15, sprawdzimy co w kraju, co na świecie. Co na naszym podwórku też sprawdzimy, no i zaraz po newsach najświeższych znowu będziemy grać muzyczne przyjemności. Daria Zawiało w kolejną godzinę otworzy.
1: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością

0: całością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Newsy drogowej. Na początek wyjeżdżamy na A4. Tuż przed zjazdem na Trzebinie w kierunku Katowic był wypadek i duży korek w tym miejscu. W samym Krakowie zatrzymanie w ruchu tramwajowym w ciągu Wielicka-Nowosądecka to oznacza brak przejazdu na Kurdwanów i Bieżanów. Na objazdach są linie 3, 9, 11, 13, 24, 50 i 49. 28 stopni dziś w Krakowie, wieczorem rozpogodzenia i 20 stopni, w nocy bardzo ciepło, 13.
8: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
10: Jest 15, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Nagłe zatrzymanie krążenia to, jak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Kluczowe dla śledztwa będą jednak wyniki sekcji zwłok zaplanowanej na jutro. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Więcej wie Ari Habir.
11: Na ten moment analizowany jest zapis z kamer nasobnych policjantów. Wstępna opinia biegłego medyka sądowego wyklucza udział osób trzecich w śmierci mężczyzny. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do zdarzenia doszło na Jeżycach podczas interwencji związanej z pomocą innemu mężczyźnie, który miał przecięte gardło. W trakcie działań użyto gazu wobec 40-latka, po czym stracił on przytomność i zmarł. Drugi z mężczyzn trafił do szpitala i jest pod opieką lekarzy.
10: Kolejne informacje mają się pojawić po sekcji jutro po godzinie 12. Mogło dojść do przekazania patogenu z człowieka na człowieka, podaje Światowa Organizacja Zdrowia w sprawie zakażenia Hanta wirusem na holenderskim statku wycieczkowym. Służby skupiają się na ewakuacji chorych. Obecnie statek znajduje się u wybrzeży wysp Zielonego Przylądka. Przypomnijmy, na skutek zakażenia 3 osoby zmarły, jedna

Mówią, że mamy jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku, maj, 5 maja dokładnie, a w Radiu SK2 niezmiennie najlepsze polskie hity, Sumptuastic i Opuszczony za nami, zaraz będzie

Diego, Mrozu i Vita Bambino i Supermoce. Będą bratanki, będzie Lor z numerem Wszystko Jedno, Wszystko Źle, a także Ewelina Lisowska się szykuje. Jeżeli chodzi o świat kolei, tutaj ciekawe rzeczy się dzieją. Koleje Mazowieckie pochwaliły się, że odebrały nowe pociągi. Pociągi nazywają się, uwaga, Flirt. Ja nigdy nie sądziłem, że w świecie kolei to jest jak w świecie gorącego, namiętnego romansu. Jest flirt, jest pociąg, no i stres, kiedy się spóźnia.

0: To jest Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. To jest SK2, to są też najlepsze polskie hity. Tak wam gramy. I proszę bardzo, już 15.30, czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy badają sprawę śmierci 20-letniej pacjentki w gdańskim szpitalu. Chodzi o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślnego spowodowania śmierci. Nikomu jeszcze nie przedstawiono zarzutów. Przypomnijmy, 20-latka miała wykonywany planowy zabieg urologiczny. Następnego dnia u hospitalizowanej rozwinęła się sepsa, a jej stan zaczął się szybko pogarszać. Kobieta zmarła tydzień później. Atakowane przez Iran dwa niszczyciele USA przepłynęły przez cieśninę Ormus, eskortując z Zatoki Perskiej dwa amerykańskie statki handlowe. Jak podała telewizja CBS News, jednostki były wspierane przez lotnictwo, w tym śmigłowce Apache. Mimo intensywnych irańskich ataków, żaden z okrętów nie został trafiony. Dziś w nocy obserwuj niebo. Pochodzący od komety Haleja Ruj Eta

farydów osiąga dziś maksimum aktywności. Na niebie będzie można zobaczyć szybkie, jasne meteory. Zjawisko może potrwać nawet kilka godzin. Najwięcej meteorów będzie widać tuż przed świtem.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Za 19 minut będzie godzina 16. Jeżeli smutna jest wasza mina, bo majówka minęła, to jesteście w błędzie. Ona wcale nie minęła, najlepsza jest dopiero przed nami. I to będzie mazurska majówka z nami, z SK2 na Mazurach, jak sama nazwa mówi, nie trudno się domyślić. Oczywiście w Mikołajkach zabieramy was, właściwie was i waszą osobę towarzyszącą do hotelu Amax w Mikołajkach. Będzie co jeść, i to jeszcze jak. Będzie jezioro, jak to na Mazurach, będzie las, będzie spa, będzie ekskluzywny minikoncert duetu, który doskonale znacie z SK2, Kuba i Kuba. Oni zagrają tylko dla uczestników naszej majówki. Będą też warsztaty grillowe, dużo się będzie działo i takie miejscówki przy naszym ognisku na tej mazurskiej majówce mają już zaklepane Basia z mężem, Angelika też z mężem Irkiem. Angelice dzisiaj się udało i dołączyła do tego grana. Kto jeszcze jest chętny? Śmiało! Zapraszam na sk2.pl. Tutaj wchodzicie, tutaj oczywiście zgłaszacie się do naszej zabawy i dajecie nam znać i bądźcie przekonujący, dlaczego to wy powinniście zasiąść z nami przy tym mazurskim ognisku. Dlaczego powinniśmy was zabrać? sk2.pl, tu się zgłaszacie za darmo, a jutro po godzinie 13 w tej sprawie znowu do kogoś zadzwonię i kogoś do naszej ekipy na mazurską majówkę dołączymy. A za chwilę Kasia Kowalska i jej Antidotum w Radiu sk2.
1: Autopromocja.
2: Prawda po wywiadówce.
3: Mamo, ale to przecież on zaczął.
1: Prawda według faceta na pierwszej randce.
4: Wcale nie chodzi mi tylko o jedno.
5: A u nas jest ktoś,
1: kto powie ci całą prawdę.
6: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
7: Kto jest lepszym kierowcą, kobieta czy mężczyzna? Kobiety wypadają korzystniej w kwestii bezpieczeństwa na drodze.
6: Jarząbek prawdę ci powie.
1: Słuchaj codziennie po 16 i dowiedz się jeszcze więcej. Autopromocja.
8: Reklama.
9: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
8: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
9: A to już sprawi.
10: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
8: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
11: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
16: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: ciężkie i duże utrudnienia na A4 między Krakowem a Katowicami. To dokładnie 363 i 372 kilometr, więc oba zdarzenia są blisko siebie przed zjazdem do Chrzanowa. Duże korki na miejscu i cały czas służby usuwają skutki tych zdarzeń. Bez opadów dziś wieczorem i w nocy w Krakowie, ale jutro już przelotny deszcz mamy w prognozach. 28 stopni teraz, 20 wieczorem, a w nocy 13.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Jest 16. News ESG 2, Jakub Konieczkowicz. To nie przecieki, a jedynie nieuczciwość, mówi naszemu reporterowi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. A chodzi o zdjęcia arkuszy maturalnych, które wczoraj i dziś podczas egzaminów z języka polskiego i matematyki pojawiły się w sieci. Do momentu rozpoczęcia egzaminu arkusze pozostały tajne i zdjęcie zrobiono dopiero w salach. CKE próbuje obecnie namierzyć ich autorów.
3: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji, prokuratorom.
2: Mówił dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Na razie jednak maturę z polskiego unieważniono kilkunastu osobom w kraju, bo nauczyciele na miejscu nakryli je z telefonami w sali. Ponownie do egzaminu mogą przystąpić dopiero za rok. Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów. Utrudnienia występują na trasie Katowice-Wrocław. Na Śląsku jest nasza reporterka Natalia Czarnuch. Jak wygląda sytuacja?
4: Sytuacja jest bardzo poważna. Suche trawy płoną bezpośrednio przy infrastrukturze kolejowej. Tereny działają służb podzielono na trzy odcinki bojowe, a w akcji gaśniczej biorą udział dwa dromadery, jeden śmigłowiec i 16 zastępów straży pożarnej. Żywioł obejmujący tereny w okolicy Kleszczowa, Rudzińca, Rzeczyc i Rudna wymusił całkowite wstrzymanie ruchu pociągów na głównej magistrali łączącej Katowice z Wrocławiem. Podróżni powinni na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników.
2: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękujemy. Ruszył sezon na szczupaka. Już od 1 maja po okresie ochronnym wędkarze znów mogą łowić tego popularnego drapieżnika.
5: Tam, gdzie jest mała rybka, to jest też szczupak, tak? Bardziej takie trzcinki, zakolarzek. Dużo ludzi lubi na spinning łowić. Cały czas jest to aktywne łowienie.
2: Opowiada Asia Drzyzga z koła PZW Starachowice. Przypominamy, do połowu potrzebna jest karta wędkarska i aktualne pozwolenie.
6: SK2 News, Kraków.
0: Kasia Snakowska. 13 wniosków dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw zawartych przez osoby tej samej płci złożono już w Krakowie. Miasto zapowiada, że zostaną zaakceptowane, jeśli tylko na poziomie rządowym zostaną przygotowane rozwiązania prawne i techniczne. 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks na remonty poszpitalnych budynków na Wesołej. Powstanie tam tak zwany kwartał kultury.
7: Rozpoczynamy sukcesywnie remonty. Kopernika 15 pod Dom Literatury i Języka.
0: Mówi Katarzyna Olesiak, prezes z Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Obecnie na Wesołej działa 25 rezydentów.
8: Hej, to w sumie smutne, co ja teraz powiem, bo ja złapałem ostatnio rybę, która chyba miała kontakt ze szczupakiem. Ona nie miała jednej płetwy. Jak myślicie, to ona w kółko pływała tylko? Biedactwo, czy to może inaczej jest u ryb?

0: Nie stało się nic, Robert Gawliński. Nawet jak coś się stało, to jutro się naprawi. Spokojnie. Teraz już ten, na którego czekacie.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Matury trwają, a wiadomo jak matury, to stres. Stres przed egzaminem to naturalna reakcja, którą można opanować. Jak? A to bardzo proste. Sposoby na radzenie sobie ze stresem przed maturą to między innymi zarządzanie czasem. Rozłóż naukę na mniejsze partie, ucz się w 60-minutowych cyklach z przerwami. Dobry plan zmniejsza chaos i napięcie. Aktywność fizyczna i relaks. Ruch stapia adrenalinę, więc wybierz się na spacer, rower lub basen. Pomocne są też ćwiczenia oddechowe, a nawet słuchanie muzyki. No i zdrowe nawyki. Zadbaj o sen. Jest niezbędny do utrwalenia wiedzy. Pij wodę, unikaj nadmiaru kawy i napojów energetycznych. Techniki relaksacyjne też by się przydały. Wyobraź sobie swoje miejsce spokoju lub stosuj ćwiczenia głębokiego oddychania, gdy poczujesz panikę. Dzień przed i w trakcie nie ucz się już niczego nowego. Zrób za to coś przyjemnego. W serii egzaminacyjnej skup się już tylko na zadaniu, a nie na wyniku. No i oczywiście wsparcie. Rozmawiaj o swoich obawach z przyjaciółmi lub rodziną. Unikaj jednak porównywania się z innymi. I pamiętaj, jak nie w tym roku, to za rok. Świat się nie kończy na maturze.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK 2.
0: No jednak te ostatnie słowa to... Jarząbek to jednak fachowiec jest, nie? Prawdę powiedział zdecydowanie. Sylwia Grzeszczak. Och i ach.

0: Ciekaw jestem, co wam dzisiaj chodzi po głowie we wtorkowe popołudnie, kiedy jesteśmy trochę, być może, bardzo zmęczeni również emocjonalnie tym, co na maturze z matmy dzisiaj zaprezentowały albo nasze dzieciaki, albo co zaprezentowaliście wy sami. Ale spokojnie, jutro jeszcze język obcy, potem jeszcze kolejne egzaminy, byle do przodu. Kleo, za krokiem krok, to już za nami. 16.30, czas na skrót najważniejszych newsów w WSC 2. Jakub Konieczkowicz.
1: Zwarcie instalacji w wentylatorowni to prawdopodobna przyczyna nocnego zadymienia w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
2: W klinice przybyło 27 dzieci, 16 z nich zostało ewakuowanych. Pozostałe dzieci były podłączone do aparatury tlenowej.
1: Mówi Jakub Wojtczak z działu komunikacji szpitala. Dwie osoby z personelu zostały poszkodowane. W akcji brało udział 11 zastępów Straży Pożarnej. 9 członków grupy przestępczej zatrzymanych przez policję to 2 Polaków i 7 Bułgarów zajmowali się handlem ludźmi. Ujęto ich w Mińsku Mazowieckim. Usłyszeli już zarzuty, m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej i handlu ludźmi, a także sutenerstwa i rozboju. 7 zatrzymanych, w tym 36-letnia Polka, trafili do tymczasowego aresztu. Kolejne dni ciepłe, ale z deszczem, informuje IMGW. W środę opady możliwe w całym kraju. Są też ostrzeżenia przed burzami już na dzisiejszą noc. Alerty pierwszego stopnia pokryły część województwa dolnośląskiego.

0: W sumie to jest świetna propozycja od Dawida Kwiatkowskiego i Kai na tę porę. Jeżeli tylko możecie, jeżeli tylko humor sprzyja, sytuacja dookoła was również, to czemu by nie? Proszę tańcz, to SK2 u nas najlepsze polskie hity. Za 20 minut będzie piąta, za chwileczkę Monika.
1: Autopromocja. Majówka, majówka i po majówce.
2: O nie, nie tym razem.
3: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
2: Mazurska majówka SK2.
3: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba. My też tam będziemy i zagramy dla was.
5: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
12: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
18: I po reklamie.

0: Młodość. Tak nazywa się ten hit, który wam zagrałem. To są najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Duet Jeremi Sikorski i Artur Sikorski już za nami, a po 17 nie duet, a solo. Będzie tutaj Kinga Baryga, która zaopiekuje się wami odpowiednio, żeby wtorkowe popołudnie i wtorkowy wieczór były naprawdę super, a zrobi to jak? No oczywiście przy pomocy kolejnych najlepszych polskich hitów.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, cebula żółta, złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie.

0: Sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prędkość, brak hamulców i walka bark w bark. Speedway Kraków wraca do gry o najwyższą stawkę. Poczuj niesamowitą energię żużla i wspieraj naszych w drodze po zwycięstwo. Widzimy się na stadionie przy ulicy Odmogile. 10 maja Speedway Kraków powalczy o ligowe punkty z Wybrzeżem Gdańsk. Bilety na speedwaykraków.pl i w kasach.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: Ciepło będzie w Krakowie wieczorem, 20 stopni, ale chmur zbiera się trochę więcej. To pierwszy zwiastun tego, co czeka nas jutro, a czekają nas przelotne opady deszczu. Nadal jednak ciepło, w nocy 13 stopni do 25 w środę i do końca tego tygodnia mniej niż 20 w ciągu dnia na termometrach nie zobaczymy. Jeszcze rzut oka na autostradę, bo tam po wypadku korek przed Chrzanowem powoli się rozładowuje. Zwalnia za to krakowski odcinek A4 na wysokości mostu przez Wisłę.
5: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
7: Jest 17. News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku, przekazał premier Donald Tusk. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry.
7: Przepisy będą się różnić od poprzednich?
8: Premier zapowiedział, że jedyną zmianą względem dwukrotnie zawetowanej ustawy będzie zaostrzenie kar.
9: Dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, oszukują ich i narażają też państwo polskie.
8: Mówił Donald Tusk, a czy tym razem prezydent podpisze ustawę? Niech rząd najpierw pokaże gotowy projekt, tak w rozmowie z Polską Agencją Prasową sprawę komentuje rzecznik Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.
7: Rząd chce m.in., żeby nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Poważne utrudnienia w kolei po zderzeniu osobówki z pociągiem towarowym na przejeździe w Opolu. Na miejscu 5 zastępów Straży Pożarnej i patrol policji.
10: 41-letnia kobieta nie zastosowała się do znaku stop i doprowadziła do zderzenia z pociągiem towarowym. Kobieta była trzeźwa.
7: Relacjonuje Ewelina Karpińska z opolskiej policji. W wypadku nikt nie ucierpiał, ale są utrudnienia. Ruch pociągów na trasie Opole-Strzelce Opolskiej jest wstrzymany. Składy Intercity jeżdżą objazdem, a za pociągi Polregio wprowadzono komunikację zastępczą. Po polskim i matematyce czas na język obcy. Lwia część maturzystów, co nie jest żadną niespodzianką, wybrała język angielski.
11: Angielski raczej prosty jest.
12: Nie uczę się do tego.
13: Bo wiedza już jest,
12: tak?
13: W głowie.
12: Tak.
14: Coś tam się powtórzy z gramatyki i będzie dobrze.
15: No ja też raczej pewny swojej umiejętności jestem.
7: Z maturzystami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Egzamin podstawowy z języka obcego rusza o 9 i potrwa 2 godziny.
4: SK2 News, Kraków.
6: Kasia Snakowska. 3-miesięczny areszt dla 50-latki spod krakowskich Krzeszowic, która podczas domowej awantury zraniła męża nożem. Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa.
16: Mężczyzna był ranny, mocno krwawił. Zarówno kobieta, jak i jej mąż

0: Na areszt dla 50-latki spod krakowskich Krzeszowic, która podczas domowej awantury zraniła męża nożem. Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa.
1: Mężczyzna był ranny, mocno krwawił. Zarówno kobieta, jak i jej mąż.
0: Bezpieczną jazdę. Pogoda sprzyja, ale to nie jest bezpieczna wiosna dla motocyklistów. W ostatnich dniach w Małopolsce doszło do kilku poważnych wypadków, dlatego policjanci proszą o ostrożność.
2: 2,5 minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. To jest Radio SK 2 i my przygotowaliśmy dla Was coś specjalnego. Już za chwilę Sanach i etc. na disco. A to nie przypadek, można sobie poćwiczyć przed trasą koncertową, która właśnie trwa. Sanach na stadionach. Najbliższy koncert w Poznaniu już 29 maja, ale wcześniej możecie pośpiewać razem z nami. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
3: SK 2.
2: Zanim jednak Sanach, to jeszcze Jan Borysewicz i Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.

ale serc moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

0: Ustawiczo. Świat rozbrzmiewa.
1: Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

kombi. Już ci nie wybaczę, tak wam gramy w Radiu SK2 20 i pół minuty po godzinie 17. To są najlepsze polskie hity. A ja sprawdziłam naszą datę w kalendarzu i 5 dzień maja to dzień bez makijażu. I ja wiem, drogie panie, że zazwyczaj, kiedy się nie malujemy, na przykład do pracy, to panowie pytają, czy aby na pewno wszystko okej, czy jesteśmy zdrowe, czy może się dzisiaj gorzej czujemy, ale jakby tak się bardziej zagłębić, to okazuje się, że brak makijażu w relacji wcale nie jest taki zły. Bo eksperci mówią i badacze, że buduje bliskość i komfort, zmniejsza presję bycia idealną i może zwiększać autentyczność relacji. Chociaż no nie bez powodu mówi się, że na pierwszą randkę powinniśmy zabrać naszą kobietę na bar.

0: Grzegorz Chyży i Opani, tak gramy w Radio SK2. Swoją drogą, jeśli chodzi o gry i zabawy, to my mamy taką zabawę, którą wszyscy bardzo lubicie. Państwa miasta, tak się składa, że w Radio SK2 możecie się pobawić w nią właśnie razem z Jarząbkiem i Wajdą. O poranku, tak żeby odpowiednio rozgrzać swój mózg przed pracą. No ale co ja wam będę o tym mówić, posłuchajcie.
1: SK2.
0: Bo to oni wam o tym opowiedzą jeszcze lepiej.
2: Autopromocja.
3: Choć pytania mogą wydawać się proste,
2: to czasem, no, nie idzie jak po maśle.
4: Roślina.
5: Agawa.
4: Kolor.
5: Też agawa? Nie. Abażur.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Zgłoś się, zagraj z Wajdą i Jarząbkiem
3: i wygraj 5 stów na twój prezent marzeń. Państwa miasta.
2: Codziennie po 8 w radiu SK2. Autopromocja.
3: Reklama.
6: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
7: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
6: A to już sprawi.
2: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
7: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
13: Nadchodzi Kortowiada.

0: 2026 Powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live & Gun Magazine.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.

0: Zdarzenie godziny 17 po 18 kolejne najlepsze polskie hity i najnowsze informacje z kraju i ze świata. Ale wracając jeszcze do tego dżemu, to od razu przypomina mi się ognisko, gitara, kiełbaski. No a jeśli też sobie tak skojarzyliście ten numer, to przypominam, że Mazurska Majówka już niedługo. Można cały czas się zgłaszać. Szczegóły na profilu i na stronie Radia SK2.
1: Reklama.
2: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
3: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
2: A to już sprawi.
4: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
3: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. News SK 2, Jakub Konieczkowicz. Ten list gończy to jest publiczny lincz, mówi w rozmowie z nami żona Pawła Kozaneckiego, łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. Policja wystawiła list gończy, bo mężczyzna nie stawił się do więzienia. Paulina Kuraś-Kozanecka zapewnia, że jej mąż nie unika kary. Złożył wniosek o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego.
8: Wniosek został złożony 18 marca. Powinien być rozpoznany maksymalnie w terminie 30 dni. Nagle opublikowanie listu gończego. To jest po prostu publiczny lincz.
7: Przypomnijmy, Paweł Kozanecki w opublikowanym filmie nazwał samochód ofiar trumną na kółkach. Wypowiedź wywołała społeczne oburzenie. Pożar wzdłuż szlaku kolejowego na Śląsku opanowany. Trwa dogaszanie. Ogień utrudniał ruch składów relacji Katowice-Wrocław. Prędkość pociągów na tym odcinku została ograniczona. Dziś ruszą rewanże w piłkarskiej Lidze Mistrzów. O 21:00 pierwszy gwizdek w kolejnym spotkaniu Arsenal-Londyn kontra Atletico Madryt. Jutro również o 21:00 rusza mecz Bayern Monachium kontra Paris Saint-Germain.
0: Minuta po godzinie 18:00. Rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. A wiesz o tym, Kuba, że w Harvardzie badali przez 87 lat życie 2,5 tysiąca osób, żeby dowiedzieć się, co sprawia, że żyjemy długo i szczęśliwie?
9: Jak oni tak długo to zrobili?
0: A udało się. I znamy sposoby i o nich wam opowiemy, ale to za chwilę. Najpierw gramy. Najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Daria Zawiałow i Taco Hemingway już teraz.

0: Aquarius Max i Mai.
1: Idealnie się składa, bo maj rozpoczęty, maj trwa, majówki też, grillowanie weekendowe również, ale wróćmy, no w sumie to się troszkę pokrywa, bo jakby jak grillowanie to relacje, a okazuje się, że Harvard przez 87 lat śledził życie 2,5 tysiąca osób, no żeby dowiedzieć się, co sprawia, że żyjemy długo i szczęśliwie. I przez ten cały czas odpowiedź była jedna. Nie geny, nie pieniądze, nie dieta. Największy wpływ na długość i jakość życia mają relacje z innymi ludźmi. No i nagle w wieku 50 lat okazuje się, że relacje lepiej przewidują wasze zdrowie po 80 niż poziom cholesterolu.
0: SK2.
1: No, a tak się składa, że dedykujemy teraz piosenkę wszystkim waszym przyjaciółkom, przyjaciołom. Baranowski. Lubię być z nią. Z nimi można dodać.

Dawid Podsiadło i najnowszy numer od niego, czyli Sezon. Tak wam gramy w Radiu SK2, 26 minut po godzinie 18. To są najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam się z wami. Swoją drogą mówiliśmy tutaj o relacjach, że to one przedłużają życie, a jak się okazuje, Kasia napisała, że ona pozdrawia wszystkich swoich znajomych ze swojej paczki, z którymi ma wspaniałe relacje i z którymi będzie widziała się na piątkowym grillu. Aj, poczuliście ten zapach? Poczuliście te fajne emocje imprezowe? Ja też. Ale spokojnie, ja wam przypominam, że mazurska majówka zbliża się wielkimi krokami. Ja tam będę. Będzie tam Kamil Nosel i tam się będzie działo. Wy tam też możecie być. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl. Tam szczegóły na temat tej akcji. Ach, zapomniałabym. Będą z nami jeszcze najważniejsi, czyli Kuba i Kuba.

0: Marisa i Odkochaj to jest wschodząca wokalistka, wschodząca gwiazda, która wcześniej pisała teksty dla wszystkich, dla większości znanych artystów, a teraz sama wydała swój numer, a my gramy wam go w Radiu SK2, tak jak inne najlepsze polskie hity. I tak już za chwilę wracam do was razem ze mną Doda, między innymi z najnowszym numerem, czyli z pamiętnikiem.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz termomodernizację domu? Wysokiej jakości materiały do izolacji termicznej i akustycznej z wełny skalnej kupisz w centrum budowlanym Attic. Polecamy energooszczędne, niepalne izolacje budowlane i techniczne marki Rockwool. Centrum budowlane Attic, Kraków Zawiła 50. Aktualnych promocji szukaj na www.attic.pl.
1: I po reklamie.

0: Trubik, niech mówią, że to nie jest miłość. Tak wam gramy w Radio SK2 na zakończenie godziny 18, za chwilę 19. A to oznacza, że wspólnie pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Do tego jeszcze dorzucę kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
10: Już z 15 na 16 maja czeka nas Noc Muzeów w Muzeum Narodowym pod hasłem Noc Światła w Muzeum. Drzwi otworzą się o 19, pozostaną otwarte aż do 1 w nocy. W gmachu głównym zobaczycie pokaz chińskich sztuk walki i kultowe wejście smoka, a w arsenale taniec ze świecami i nocne zwiedzanie z latarkami wśród egipskich mumii. Dla rodzin przygotowano specjalną ścieżkę Nocny Konik Muzealny. To jedyna taka noc w roku, by zobaczyć skarby Matejki w zupełnie nowym świetle.
0: Wybiła 19. To oznacza, że już za chwilę pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. Jeśli jesteście chętni, możecie zgłaszać się na Messengerze Radia SK2. Zostawcie tam swój numer telefonu, a my gramy. Najlepsze polskie hity. Na dobry początek Big Day i w dzień gorącego lata. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.
0: Co prawda to jest numer, który mówi o gorącu, który aktualnie mamy, ale na lato jeszcze trochę musimy poczekać. Korzystajcie z pogody.

0: Kinga.
1: Mam kubki Radia SK2, którymi bardzo chętnie się z wami podzielę. Zasady tej zabawy są następujące. Uwaga, uwaga, uwaga. Ja zadaję wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie bez używania słowa tak i nie. Macie na to wszystko 30 sekund. Jeśli wam się uda i przejdziecie przez te wszystkie zasady, zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Są chętni? Jeśli tak, to numer telefonu wysyłacie na Messengerze Radia SK2. A ja już teraz gram dalej. Beata Kozidrak i Taka Warszawa.
2: SK2.

0: Takiego hitu nie da się nie śpiewać. Mezo, Kasia Wilk, ważne, tak wam gramy w Radiu SK2, a już za chwilę wspólnie pobawimy się w pewną zabawę, jaką...
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: O właśnie, już zaczynamy się bawić, a razem ze mną będzie bawiła się Patrycja. Cześć Patrycjo!
3: Cześć!
0: Co ty porabiasz? Na czym cię przyłapaliśmy?
3: Przyłapaliście nas na wyborze przekąsek dla naszego małego szczeniaka.
0: A, no to poważne tam zadania macie po południu. No i co, udało się wybrać?
3: Jeszcze się zastanawiamy. Tutaj moi synowie podpowiadają, także myślimy.
0: Okej, rozumiem. Dobra, to my ci trochę poprzeszkadzamy teraz w tym czasie i pobawimy się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest taka zabawa, gdzie ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
3: Jasne.
0: Dobra. To od teraz już zaczynamy prawdziwą zabawę. Lubisz zupę?
3: Oczywiście.
0: Zjadasz ją przez słomkę?
3: Dokładnie.
0: Jesz łyżką?
3: Bezsprzecznie.
0: Pomagasz czasami w nakryciu do stołu?
3: Istotnie.
0: A pomagasz przy sprzątaniu ze stołu?
3: Bynajmniej.
0: Powiedziałaś nie?
3: Teraz nie ujęte.
0: Ajajaj, przed czasem. Patrycja, udało ci się i oczywiście zgarniasz ode mnie kubek Radia SK2. Wielkie gratulacje.
3: Super. Dziękuję bardzo.
0: Wielkie gratulacje dla ciebie. Dziękuję ci bardzo. Pozdrawiam całą twoją rodzinę. Pozdrawiam też pies, tutaj czworonoga waszego.
3: Pozdrawiamy.
0: O, pozdrawiam również. Bardzo.

0: Tak wam gramy w Radio SK2, czyli Maciej Skiba i Bledka, Z Tobą Być, to nowy numer od tego duetu. Bardzo dobrze to brzmi, bardzo dobrze się tego słucha na antenie Radia SK2. Tak, bo właśnie my gramy wam najlepsze polskie hity. Co prawda dzisiaj 5 dzień maja, majówka już za nami, ale nie w Radio SK2. Absolutnie nie, bo u nas przed nami jeszcze jedna mazurska majówka Radia SK2. O szczegółach już teraz.
1: SK2.
2: Autopromocja. Majówka, majówka.

0: Majówka i po majówce.
1: O nie, nie tym razem.
2: Najlepsza majówka jeszcze przed tobą.
3: Mazurska majówka, SK2.
2: Jezioro, grill, hotel ze spa. No i polska muzyka na żywo.
4: Hej, tu Kuba i Kuba.
5: My też tam będziemy i zagramy dla was.
6: Zgłaszajcie się na sk2.pl.
7: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: I po reklamie.

0: Najnowszy hymn. Męskie granie orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Nareszcie. Nareszcie zbliżamy się do godziny 20. To oznacza, że większość z Was już pewnie wyszła z pracy, zrobiła wszystkie domowe obowiązki i może teraz skupić się na słuchaniu Radia SK2. Po godzinie 20 kolejne najlepsze polskie hity, więc bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Podstawówka za kilka lat.

dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat

0: 11 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Teatr Łaźnia Nowa szykuje mocne uderzenie. Już 5 czerwca premiera spektaklu Larwy na podstawie bezkompromisowej prozy Agnieszki Szpili. To historia samotnych matek zamkniętych w tajemniczym kokonie, gdzie praca przy jedwabnikach zmienia ich ciała i budzi nienasyconą chęć przyjemności. Reżyserka Pamela Leończyk łączy teatr z postoperą i choreografią, by opowiedzieć o granicach naszej wolności i seksualności. To propozycja dla widzów szukających w teatrze emocji, które zostają w głowie na długo po wyjściu z sali.
7: Godzina 20 wybiła, tak jest, a to oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Red Lipsy, to co nam było, tak sobie rozpoczniemy tę godzinę. Kinga Baryga, witam i zapraszam. A co u Was się dzieje, dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2. No mogą być też głosówki, mogą być wiadomości tekstowe, a ja gram. Cześć!

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

Metzner i Gotham, tak wam gramy w Radio SK2. Swoją drogą, jako że wiosna już w pełni, lato zbliża się do nas wielkimi krokami, mamy już maj, czyli robi się coraz cieplej, no to uwaga, w Katowicach owce będą pomagały w koszeniu trawników. Nie, to nie jest żart, jak się okazuje, są ciche, skuteczne i w pełni ekologiczne. Samorząd Katowic zdecydował się wrócić do tego pomysłu wynajęcia owiec, no bo jak się okazało, ten pomysł już w kilku częściach miastach pojawił się i rzeczywiście był tak pilotażowo

0: wdrożony, no ale teraz będą ponownie wynajęte te owce od hodowcy i będą robiły za naturalne kosiarki. Łącznie przez cały sezon owce mają zaopiekować się terenem około 60 tysięcy metrów kwadratowych. No i ja uważam, że to jest bardzo dobra informacja, bo one nie będą chodziły głodne, a my nie będziemy narzekać na hałas budzących nas kosiarek.
1: SK2.
0: A teraz kasa i piękniejsza w Radiu SK2.

0: Desu, życie cudem jest. Tak wam gramy 23 minuty po godzinie 20 w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą dzisiaj 5 dzień maja, a dzisiaj obchodzimy także Dzień Niezależnego Życia. Ja wiem, że ciężko być silnym, niezależnym, bo dużo obowiązków, bo dzieci, bo mąż, bo ciągle ktoś coś chce, ale 20, a bardziej już nawet po 20, to jest taki moment, kiedy mówimy sobie dość i odpoczywamy. Odpoczywamy. Słuchamy Radia SK2, a do tego jeszcze... Możemy tańczyć, możemy śpiewać, bo już teraz kolejne najlepsze polskie hity Wiktor Waligura i Dryskul, Cztery pory roku, a później Ich troje i powiedz. Ten numer śpiewać trzeba na pewno.
1: SK2.

0: Kryzysowa narzeczona i Lady Punk. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie, ale nie martwcie się. Jutro o 17:00 słyszymy się znowu. Najlepsze polskie hity też będą, a jeśli chcecie posłuchać ich jeszcze dzisiaj, to też będzie taka możliwość, bo one grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Chcecie zobaczyć, jak wyglądało kino, zanim opanowały je platformy streamingowe? Już 15 maja Muzeum Zabawek zaprasza na niezwykłe pokazy w ramach Nocy Muzeów. Zamiast cyfrowych ekranów, zabytkowe latarnie magiczne i dawne przeźrocza, które ożywią zapomniane baśnie. To magiczna podróż do początków kinematografii, idealna dla dzieci i dorosłych sentymentalistów. W programie też warsztaty kreatywne i mini wystawa dawnego sprzętu. Szczegóły sprawdzicie na stronie Apteki Designu.
8: Magazyn lokalny.
10: Brian Bednarczyk to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Tężnia solankowa w Skawinie już działa. Nowa atrakcja w parku miejskim przyciąga chętnych. Choć tężnie budzą kontrowersje ze względu na możliwość obecności bakterii E. coli czy gronkowca, mieszkańcy Skawiny podchodzą do tematu tężni pozytywnie.
11: Witam serdecznie, Michał Ćwik, radny Rady Miejskiej w Skawinie. Udało się, to była moja pierwsza inicjatywa jako radnego po wejściu do Rady Miejskiej w Skawinie i udało się ten projekt dowieść do końca, także już możemy się cieszyć otwartym tężnią.
10: Przypomnijmy, to jest tężnia w obiegu zamkniętym. Czym to się charakteryzuje?
11: Tak, jest to tężnia w obiegu zamkniętym. Polega to na tym, że mamy zamknięty zbiornik, do którego wlewamy solankę. To nie jest naturalne źródło, po prostu musi być co jakiś czas uzupełniane. Ta solanka z tego zbiornika jest pompowana do tężni i potem już w normalny, klasyczny sposób spływa sobie po tej trzcinie i krąży w tym obiegu zamkniętym.
10: Jak się panu ten piękny przybytek podoba, tężnia solankowa?
12: No, na razie jeszcze widzę ostro, nie działa. Ale zaraz chyba będzie działał.
10: No coś tam kapie, widzę.
12: Widzę, że coś kapie.
10: A uważa pan, że to dobry pomysł, że coś tutaj jest?
12: Dokładnie.
10: A dlaczego?
12: Podejrzewam, że to będzie bardzo zdrowa woda, życia doda i w ogóle.
10: A będzie pan korzystał?
12: Na pewno, jak będzie już w pełni sprawny, bo teraz to już na razie kurz spływa prawdopodobnie.
10: Fajna rzecz czy nie?
13: Świetna, podoba nam się bardzo. Będziemy na pewno korzystać, bo codziennie jesteśmy z psami, więc każda nowość w Skawinie to jest naprawdę to, o co nam chodzi.
10: Żeby ta tężnia była, umówmy się, zdrowa, no to trzeba tę solankę wymieniać jak najczęściej tak naprawdę.
11: Z tego co ja wiem, ma to kosztować od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie. Pewnie no wyjdzie w praniu po pierwszym roku użytkowania, w zależności od tego, jak szybko ta solanka będzie zużywana, no bo to wiadomo, że ta konserwacja będzie polegała raz na badaniu wody, ale dwa na dosypywaniu, dolewaniu tej solanki, tak żeby to stężenie cały czas było odpowiednie, a też trzeba wziąć pod uwagę, że tężnia po pierwsze w nocy jest włączona, a po drugie ona funkcjonuje tak, że jak ktoś tam przychodzi, to musi nacisnąć guzik, żeby się uruchomiła, tak? Więc w sytuacji, gdzie będą brzydsze dni, ona będzie wyłączona, no to naturalnie tej solanki będzie zużywane mniej, tak? Więc tutaj no wszystko wyjdzie w praniu pewnie w przeciągu najbliższego roku.
10: Pani korzysta z tężni i jak się podoba, proszę powiedzieć?
14: Jestem drugi raz, jak u lekarza byłam. No podoba mi się dobrze.
10: Tak, była pani u lekarza, to rozumiem, że kwestie zdrowotne jak najbardziej.
14: Zdrowotne.
10: Ale to ciekawe, bo niektórzy mówią, że to niezdrowe. To co pani uważa?
14: Ja nie wiem, czy to zdrowe, czy niezdrowe. To ja nie wiem, bo to inni muszą powiedzieć.
10: Ale rozumiem, że będzie pani tutaj regularnie, jak już tak często się udaje.
14: No, jak dojdę tylko do siebie, to przyjdę.
15: Katarzyna Sanocka, rzecznik prasowy burmistrza miasta i gminy Skawina. Utrzymanie tężni wygląda następująco. W jej składzie jest około 4 tony tarniny, którą trzeba wymieniać co 2-3 sezony. To jest koszt około 4000 zł jednorazowo za wymianę tej tarniny. Natomiast jesteśmy w tym momencie na etapie rozmów z gminną spółką MZU, która podejmie się prawdopodobnie bieżącego utrzymania tej tężni, w tym regularnej konserwacji, z czyszczeniem zbiorników z solanką, kontroli filtrów i pomp, które są zamieszczone na obiekcie.
16: Tomasz Papież, prezes Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie. Chcemy to robić, mamy nadzieję, że się uda z gminą dogadać. Rzeczywiście finalizujemy sprawy proceduralne, czyli umowę z gminą na utrzymanie i funkcjonowanie funkcjonowanie tężni. Już w tej chwili opiekujemy się jakby tym terenem, który jest wokół, sprzątamy oczywiście, utrzymujemy porządek tych terenów zielonych, natomiast te sprawy techniczne zostały nam formalnie przekazane w ubiegłym tygodniu i trochę się też tego uczymy, aczkolwiek nie jest to jakoś bardzo zawiła sprawa.
10: Są przeciwnicy takich tężni, to jest właśnie tężni w obiegu zamkniętym, gdzie są badania potwierdzające, że w niektórych znajdowano na przykład gronkowca czy bakterie E. coli. To, co też zostało wspomniane, że w przypadku gorszych warunków atmosferycznych ta solanka jest wypłukiwana, a co za tym idzie, im mniej jest tej soli w płynie, wtedy więcej tych drobnoustrojów może się pojawiać, więc czy można powiedzieć, że skawińska tężnia tak w 100% to jest miejsce zdrowe i czyste, z którego mieszkańcy mogą korzystać bez obaw?
11: To tak, to może zacznijmy od tego, że bakterie, powiedzmy, ogólnie bakterie były znalezione w jednej, jedynej tężni, która rzeczywiście była gdzieś tam zalana przy powodzi i to jest potwierdzone. Natomiast w kontrze do tego naukowcy bodajże z Katowic czy z Wrocławia, dokładnie nie pamiętam, prowadzili te badania w tężniach solankowych i potwierdzili, że tych bakterii tam nie ma, w których oni badali. To były też tężnie w obiegu zamkniętym, więc to był jeden przypadek i myślę, że możemy być spokojni, jeżeli chodzi o korzystanie z takich tężni. Wszystko też się rozbija o odpowiednie użytkowanie i zachowanie i po prostu nadzór nad tym miejscem, tak? Więc tutaj teraz też gmina Skawina musi dbać o to, żeby po pierwsze tej solanki dosypywać, dolewać, prowadzić odpowiednie badania wody. No i tutaj też pan wspomniał o tym, że przy gorszych warunkach atmosferycznych gdzieś tam ten płyn zostaje wypłukiwany przy opadach, dlatego też u nas ta tężnia jest zabezpieczona, bo jest zadaszona, więc deszcz nie jest tu dla nas żadną przeszkodą, na pewno nie będzie z tym problemu. No i też odpada czynnik taki związany ze zwierzętami, tak? Czyli, że gdzieś przylatujące ptaki mogą zostawić odchody, tak? Zarzuty też były, że zwierzęta typu psy też mogą załatwić swoje potrzeby do takiej tężni. No tutaj my to wszystko mamy przemyślane w sposób bezpieczny, więc teraz wszystko w rękach organu zarządzającego.
10: Czy już wiemy, jak często będzie wymieniana solanka? Bo wielu przeciwników tężni zwraca uwagę na to, że te tężnie miejskie w obiegu zamkniętym, takie jak w Skawinie, muszą być bardzo często i regularnie konserwowane, dlatego że im rzadziej się tę solankę wymienia, tym większe jest prawdopodobieństwo, że będziemy mieć sytuację tak, jak na przykład miała miejsce w Krakowie w Nowej Hucie, gdzie znaleziono tam E. coli i gronkowca. Jak często będziecie tę solankę wymieniać? Czy już wiadomo, jak często to się będzie odbywało? Czy to będzie raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz na jakiś czas?
16: Gdybym tego procesu nie widział, to rzeczywiście również miałbym pewne zastrzeżenia, być może pewne obiekcje, tak jak część mieszkańców. Mogę powiedzieć ze swojej strony, że nie ma się czego obawiać. Po pierwsze, nie do końca nazwałbym tego, że jest to w obiegu zamkniętym, dlatego że już teraz wiemy, że ta woda, która się znajduje razem z solanką, czyli znaczy ta solanka, która się znajduje pod tężnią, tam jest zbiornik, jeśli dobrze sobie przypominę, chyba 12 metrów sześciennych i ta woda po prostu, po pierwsze, paruje, po drugie, wylewa się na zewnątrz, po trzecie, osiada, i taki jest główny cel w tej chwili i nadrzędny, osiada po prostu na tej tarninie. Z tego, co kojarzę, połowę zbiornika już zostało, po prostu upłynniła się, tak, i nie ma. Proceduralnie wygląda tak, że my będziemy i dolewamy wody, mieszając to z tą solą, która została nam dostarczona, i na tej podstawie, że tak powiem, powstaje solanka. Mamy też specjalne urządzenie, specjalny tester, którym badamy, czy to zasolenie tej wody, która po tej terminie kapie, jest we właściwych proporcjach. To jest o tyle ważne, też patrząc w tym kontekście

0: fitosanitarny, z tego co nam przekazał przedstawiciel firmy, która tą tężnię budowała, jeśli to stężenie będzie w granicach 4,5 do 5% minimum, to nie ma żadnych podstaw do tego, by sądzić, żeby cokolwiek złego się miało tam dziać. Po prostu to stężenie soli samo w sobie już będzie eliminowało te ewentualne nieprzyjemności, które się mogą pojawić, które były rzeczywiście w tej tężni krakowskiej, choć ona tam były chyba jeszcze jakieś inne przesłanki, ona chyba była zalana podczas powodzi i być może to też gdzieś wpłynęło na jakieś negatywne wyniki. Reasumując, dolewamy tej wody, czyli tak naprawdę to nie jest do końca obieg zamknięty, bo ta woda nie wraca częściowo. Prawdopodobnie będzie tak, że dopóki na tej tarninie nie osadzi się tyle soli, ile potrzeba, już teraz widać w tych górnych partiach tej tężni, że ta sól zaczyna się osiadać już na tej tarnini, już się pojawiają takie białe przebarwienia, to im tego będzie więcej, tym rzadziej będziemy tą sól uzupełniać. Oczywiście woda sama w sobie będzie parować, będzie wychlapywać, tak jak jest w tej chwili na zewnątrz, więc będziemy to po prostu uzupełniać. Tak jak mówię, sprawdzamy w tej chwili, testujemy. Na pewno w takim przedziale czasowym tygodnia, góra dwóch tygodni, to uzupełnienie i o sól, i o wodę będzie następowało. W tej chwili wiemy, że to jest na pewno na ten czas, no też dość ciepło jest na zewnątrz, w granicach koło jednego tygodnia.
1: Tężnie w Skawinie można znaleźć przy Starorzeczu Skawinki. Śmieciaki ratują świat to przedostatni tytuł w ramach Teatru Dzieciom w Skawinie. Sztukę na deskach Pałacyku Soku zaprezentuje Teatr Tak, który nie tylko bawi, ale i uczy po angielsku. O szczegółach mówi Joanna Kurpiel z Centrum Kultury i

0: o naszym wybawieniem, lecz wręcz przeciwnie, ci, którzy się ze śmieciami rozprawiają. To kolejny spektakl w ramach cyklu Teatr Dzieciom i właśnie dla najmłodszych historia, no jak się można domyślić, z podtekstem ekologicznym. Będziemy znowu opowiadać o historiach, które nam pomogą na praktykę przełożyć to, co zobaczymy na scenie, czyli jak się segreguje śmieci, w ogóle czym są śmieci, dlaczego to jest takie ważne, żeby dbać o własne otoczenie. No i takie proste prawdy o zwykłej, codziennej ekologii, którą powinniśmy wdrażać w życie. A ja muszę powiedzieć, że dzieci nie trzeba już wcale tego uczyć, ale fajnie, że są, bo dzieci przyswajają wiedzę, a potem uczą rodziców, bo byłam nieraz świadkiem, jak zwracały dzieci uwagę, że to nie do tego kosza trzeba wyrzucać, mamo, butelkę czy tato, ten papierek. I takie spektakle właśnie temu służą. Trzeba edukować społeczeństwo od tych najmniejszych, najdrobniejszych, bo to oni są naszą przyszłością i oni potrafią nas ustawiać do pionu i powiedzieć, zakręć kaloryfer, mamo, bo wyjeżdżamy, nie? Nie, i ta skorupka za młodu nasiąka i dzieci są naprawdę sprytne i wiedzą bardzo dużo, a po tym spektaklu będą wiedzieć jeszcze więcej, także uwaga rodzice, wy też musicie być czujni na tym spektaklu, żeby potem nie było wstydu i nie odpowiedzieć dziecku na pytanie, do jakiego kosza się wyrzuca butelka. Natomiast oczywiście tutaj mamy akcję, tutaj jest akcja rozprawiania się z tymi złymi, którzy gdzieś tam nam podrzucają śmieci i śmieciaki ciągle mają dużo roboty. Spektakl jest bardzo kolorowy, bardzo muzyczny, bardzo dużo piosenek wpadających w ucho i bardzo edukacyjny, bo w tym spektaklu są tak przemycane słówka języka angielskiego, więc będziemy wiedzieć, jak się recyklinguje i po polsku, i po angielsku.
1: Czyli ci, którzy wiedzą, to od razu się domyślają, który teatr, czyli teatr z podejściem pozytywnym, tak.
0: Tak, to jest teatr na tak. I jak jest pozytywny, możemy stwierdzić po tym, że jest to nie pierwszy spektakl teatru tak w Centrum Kultury. Już bawiliśmy się z nimi na przykład na spektaklu o pchle, co manier nie miała. To był spektakl oparty o znaną Chłesza Chrajkę Jana Brzechwy, ale była też bajka do zjedzenia i w tej bajce na przykład pan cukier przeganiał panią witaminkę, a pani superwitaminka supermocami załatwiała złego pana cukra, bo to był, jak się można domyślić, spektakl o zdrowym odżywianiu się. Był też spektakl o tym, jak szukaliśmy Mikołaja po całym świecie, a to na stepach Arizony, a to na pustyni w Afryce, a to gdzieś w Arktyce. Więc tutaj dużo jest takiego ruchu w tych spektaklach. Dużo jest przygody i dużo jest takich fajnych, edukacyjnych smaczków, które sprawiają, że dzieci poznają świat w taki fajny, kolorowy, przystępny sposób. A jeśli do tego dodać, że te piosenki można też posłuchać na ich kanałach muzycznych w social mediach, które bardzo łatwo znaleźć, to jest to taka fajna pomoc do takiej właśnie domowej, na przykład edukacji wspólnej, gdzie można się, ucząc piosenki, przyswajać sobie te proste różne prawdy, o których mówimy w spektaklach, bo spektakle temu służą dla dzieci, że nie są skomplikowane i mówią o prostych rzeczach w przystępny i bardzo atrakcyjny sposób. Także serdecznie Państwa zapraszamy, bo jest to przedostatni spektakl tego cyklu, a cykl już mamy 10. To już 10 lat z Teatrem Dzieciom. Nie wiadomo, kiedy to minęło. I zapraszamy Państwa 11 maja w poniedziałek, jak zawsze o 17:30 do Pałacyku Sokół.
1: Edukacja. To jest oczywiście ten klucz, który zawsze jest mianownikiem dla wszystkich spektakli teatru dzieciom. No i wracamy też do tej ekologii, która z jednej strony też jest takim sztandarowym punktem w działalności, czy się tak pięknie wyrażę, teatru dzieciom. Natomiast to nie jest też tak, że on zawsze musi być. Czasami po prostu dzieci potrzebują też odpoczynku. One też się przebodźcowują, szczególnie jak im się ciągle mówi, co one mają robić.
0: No oczywiście, że nie. To nie jest spektakle edukacyjne, to co przedstawiamy, jeśli jako teatr dzieciom nie są jakby sprofilowane tylko na to, żeby ciągle się uczyć o segregacji śmieci i o tym, jak dbać o nasz świat dookoła, choć jest to bardzo, bardzo ważne, bo jak ten świat ukształtujemy teraz, taki będzie dla naszych dzieci i ich dzieci, taki pozostanie dla przyszłych pokoleń. Natomiast no, mamy mnóstwo rozrywkowych spektakli, które są po prostu czystą zabawą. To są baśnie, to są wymyślane baśnie, autorskie baśnie przez teatry, ale to są też adaptacje znanych tekstów, jak na przykład przygody Lisa Vitalisa, tak? To był Przeszach Raj Okrutny, czy właśnie wspomniana obchle, co manier nie miała na podstawie pchły szachrajki, czy Calineczka, którą graliśmy. Także te baśnie i spektakle się bardzo mieszają i ja już jestem ciekawa, jaki będzie ten następny, bo też ma taki ciekawy tytuł, więc tylko troszkę Państwu podpowiem, że ostatni spektakl będzie o frędzelku i wierćpiętce. Więc myślę, że warto poczekać na te spektakle i sobie je porównywać. Troszkę edukacji nie zaszkodzi.
1: Przypomnę, Śmieciaki ratują świat w Pałacyku Sokół 11 maja o 17:30. O Od prawie 150 lat jest częścią kolejowej mapy Małopolski. Skawiński Dworzec.

0: To kolejny punkt w naszej serii poświęconej historycznym miejscom i budynkom w Skawinie. Pociąg to jeden z najchętniej wybieranych sposobów na dostanie się ze Skawiny do Krakowa i z powrotem. A jeśli chcemy, możemy także skorzystać z biblioteki, bo od kilku lat w budynku dworca mieści się Miejska Biblioteka Publiczna.
1: Biblioteka w Skawinie to miejsce o tyle szczególne, że to jest jedna chyba z niewielu bibliotek, które ja znam, albo które znają nasi słuchacze, które mieszczą się w budynku dworca PKP. Zacznijmy od tego, jak to się stało, że w ogóle biblioteka pojawiła się w tym miejscu, bo przecież to nie jest tak, że ona to była od zarania, tylko przeniosła się z innego miejsca.
2: Joanna Węgrzyn, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie. Przenieśliśmy się z innego miejsca, jesteśmy tutaj od 5 lat, od 2020 roku, ale jak to się stało? Paradoksalnie ostatnimi 10 laty dość popularne stało się lokowanie bibliotek albo instytucji kultury właśnie w budynkach dworców. Okazuje się, że ta działalność kulturalna w takim miejscu węzła łączącego osoby podróżujące w jedną, drugą, trzecią stronę. Okazuje się, że to jest fajne miejsce, że to jest przydatne, że właśnie podróżni bardzo czerpią wtedy z tych miejsc kultury i z tej przestrzeni, która jest im udostępniana. I taki też pomysł padł właśnie w Skawinie, gdzie budynek dworca, zabytkowy budynek dworca, bo to jest bardzo ważne, stał, niszczał i był po prostu pustostanem, wokół którego mieszkańcy bali się chodzić. Była to taka część Skawiny, która niekoniecznie cieszyła się dobrą sławą, gdzie raczej po ciemku nikt się nie zapuszczał, raczej odosobniona. Budynek należał do kolei, ale władze gminy postanowiły, że wykupią ten budynek i zrobią tutaj właśnie centrum komunikacyjne w okolicy dworca, którego takim sercem będzie właśnie zabytkowy dworzec PKP.
1: Ale trzeba powiedzieć, że z zewnątrz to nie wygląda tak, że nie chciałoby się tu przychodzić. No budynek dworca jest odnowiony, jakby nie było, wygląda całkiem reprezentatywnie. No tutaj też pewnie jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o działalność biblioteki, że mamy gdzie zaprosić.
2: Oczywiście, że tak. No my zyskaliśmy tak naprawdę trzykrotnie tak dużą powierzchnię, jaką mieliśmy w poprzednim budynku, więc to jest ogromny wzrost dla nas. Mogliśmy tutaj rozwinąć skrzydła, a ten budynek też jest niezwykle urokliwy. To, że to jest zabytek, on ma duszę. Ma naprawdę duszę. My nawet mówimy, że ma swojego ducha, ale to jest inna sprawa, który nas tutaj niekiedy troszeczkę straszy i podszczypuje momentami.
1: Czym?
2: Właśnie my się z nim zaprzyjaźniliśmy, ale w momencie przeprowadzki mamy tutaj parę takich historii, kiedy nie do końca wiemy, dlaczego winda nam jeździła albo skąd nagle zamykały nam się drzwi w momencie, kiedy w trakcie pandemii byliśmy na przykład jedną osobą tylko w pracy, a tutaj się jakieś takie dziwne rzeczy nasze działy, więc na początku docieraliśmy się z tym naszym lokalnym duchem tego budynku, ale już teraz wiemy, jak razem tutaj funkcjonować. Faktycznie budynek jest niezwykle, niezwykle klimatyczny i całe to otoczenie tutaj zabytkowego dworca stało się faktycznie takim centrum komunikacyjnym i centrum życia, a ja mogę z dumą powiedzieć, że dworzec biblioteka to jest takie serce, które tutaj scala całą tą przestrzeń.
1: To też warto podkreślić, że przenosiliście się tutaj w środku pandemii, tak naprawdę.
2: Tak, przenosiliśmy się w środku pandemii. Dokładnie wszystkie instytucje kultury zamykały się bodajże w piątek, a w poniedziałek przyjeżdżała firma, która meblowała nam tutaj budynek dworca, więc bardzo w tej pierwszej fali pandemii najpierw się meblowaliśmy tutaj i cały ten inwentarz sprzętowy montowaliśmy u nas, a później powoli przenosiliśmy się w takich bardzo trudnych warunkach, bo jednak biblioteka to jest bardzo dużo rzeczy do przeniesienia i to dość ciężkich rzeczy. Książki sobie ważą. Zespół jest raczej zespołem żeńskim, a my nie mogliśmy tak naprawdę nikogo poprosić tutaj o pomoc i wsparcie, bo wszyscy byliśmy odizolowani, pracowaliśmy w takich zespołach, które były stałe i nie platywały się między sobą, żeby tutaj jakichś wzmożonych zachorowań nie generować. No i niestety nie mogliśmy skorzystać z pomocy harcerzy, strażaków i tak dalej, a taki chytry plan mieliśmy, ale daliśmy radę sami.
1: No właśnie, bo skoro wcześniej tego miejsca było o wiele mniej niż jest teraz, czyli mamy rok 2020, wracamy do tego, co się wtedy działo, to z czasem no, trzeba było te zbiory, to co macie do zaoferowania, powiększać. A dzięki temu, że to miejsce nabrało trochę więcej przestrzeni, bo skoro wcześniej biblioteka była, no myślę, że spokojnie jest parę razy mniejsza niż jest teraz, no to chyba było tak, że pewnie też część tych przestrzeni trochę świeciła przez pewien czas pustkami, no bo trzeba je było odpowiednio zagospodarować.
2: Właśnie okazało się, że wcale nie, bo tej przestrzeni na zbiory typowo bibliotecznej wcale tutaj nie mamy aż tak dużo więcej, ponieważ no, budynek zabytkowy, budynek dworca jest dość trudno ustawny, jeżeli chodzi o bibliotekę. Jednak biblioteki lubią duże hale, przestrzenie, gdzie można w rzędzie regały ustawić, a dworzec jest klimatyczny, ma swoje zaułki, ma swoje jakieś takie wnęki. W takich miejscach bardzo ciężko ustawić regały, więc tutaj tej powierzchni na zbiory niekoniecznie nam przybyło, chociaż magazyn, który jest super magazynem na poddaszu z regałami jezdnymi, daje nam tutaj ogrom komfortu i faktycznie to jest to miejsce, które zyskaliśmy, ale dużo przybyło

0: nam takiego miejsca na działalność, na tą działalność okołobiblioteczną. Sama kawiarnia, którą prowadzimy jako biblioteka, no to jest coś, czego wcześniej nie było. To są dwa dodatkowe pomieszczenia, w którym też wyszliśmy z regałami, z książkami, żeby jeszcze sobie tego miejsca na zbiory dołożyć. Takie miejsca na prowadzenie spotkań autorskich, wernisaży i tak dalej, to są wszystko miejsca, które zyskaliśmy. No i oddział dziecięcy, czyli takie moje światełko i perełka tego budynku, które jest fantastycznie wyposażone, kolorowe, zaprasza dzieci i myślę, że naprawdę no nie chcą dzieciaki stąd wychodzić, jak już przyjdą z rodzicami, bo i książki, i klocki, i zabawki, i gry, no jest w czym wybierać, także tutaj zaczyna się szaleństwo.
1: To, co się dzieje teraz, to jest tak naprawdę końcówka tego całego okresu ponad 140 lat historii tego miejsca. Powiedzmy sobie trochę więcej na ten temat, bo mówimy tak naprawdę o tym, że to, gdzie się teraz znajdujemy, zaczęło żyć, to miejsce zaczęło żyć w XIX wieku.
0: Tak, zaczęło żyć dokładnie 141 lat temu i już wtedy okazuje się, że też miało być takim sercem i takim centrum Skawiny, a tak naprawdę dworzec został wybudowany jako jedna ze stacji galicyjskiej kolei transwersalnej, czyli takiej linii kolejowej o przebiegu poprzecznym, która tutaj miała południe Galicję łączyć i też troszeczkę ją tak gospodarczo podnieść w górę. Jak wiemy z historii, no Galicja raczej kojarzy się z tym, że ten poziom życia był troszeczkę niższy i ten poziom rozwoju gospodarczego był troszeczkę niższy i właśnie ta galicyjska kolej transwersalna tutaj stworzona przez Cesarstwo Austro-Węgierskie miała podnieść tą jakość życia tutaj na południu Polski. I Skawina była jedną z tych stacji, które wtedy zostały wybudowane. Jadąc tutaj właśnie południową częścią Małopolski, tak naprawdę w każdym mieście można zobaczyć budynki praktycznie identyczne. Widać, że jest to budownictwo z czasów właśnie Cesarstwa Austro-Węgierskiego, takie bardzo stabilne, porządne, mocne, takie, których duch czasu tutaj my już wiemy po 141 latach nie ruszył, bo faktycznie przez wiele, wiele lat ten budynek nasz był już tutaj pustostanem, a jednak bryła zewnętrzna pozostała nienaruszona i teraz możemy tutaj spokojnie działać jako biblioteka, więc widać tą moc i siłę i taką twardość tego budynku, który właśnie wtedy już te 141 lat temu miał być centrum komunikacyjnym. W tym momencie troszeczkę nam to zaczęło żyć w podobnym, ale tak zmienionym równocześnie zakresie, bo jeszcze ta działalność kulturalna tutaj doszła. Co bardzo ciekawe i mnie osobiście niesamowicie fascynuje, to między podjęciem decyzji a uruchomieniem dworca tutaj właśnie w Skawinie w 1884 roku upłynęły tylko 2 lata. Czyli pomiędzy zdecydowaniem, że w Skawinie będzie połączenie Skawina-Kraków-Oświęcim, Skawina-Kraków-Sucha, bo to były te 2 linie, które tutaj miały przebiegać w tamtych latach. Ja bym powiedziała, że zwłaszcza na dzisiejsze standardy to jest bardzo szybciutko. Jednak u nas 2 lata to trwa obecnie procedura planowania i koncepcyjna, prawda? A tutaj od momentu koncepcji w 1882, a otwarcia, i to był sierpień dokładnie 1884 roku, tej naszej stacji tutaj w Skawinie, no minęły 2 lata. Uważam, że to jest coś niesamowitego, zważając na to, że są dowody, że ten budynek przetrwał i był solidny. Jesteśmy w nim teraz, a jak wiemy, biblioteka jest wymagająca, więc ten budynek daje radę.
1: Jeżeli chodzi o skawińską kolej, to także powinniśmy używać przymiotnika galicyjska, jeżeli chodzi o kolej w Skawinie. Powiedzmy sobie, kiedy to się zaczęło i w jaki sposób to się kolejno rozwijało?
2: Andrzej Nowakowski, doktor habilitowany, już emerytowany profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, pochodzący z Wadowic. Kolej, główna linia kolejowa z Krakowa do Lwowa powstała już w latach 1858-1861. Natomiast było rzeczą zasadną, aby tą kolej przeprowadzić dalej w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim, doprowadzając ją i do Oświęcimia, i do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. I ostatecznie w połowie 1884 roku, a więc 141 lat temu, przeprowadzono linię kolejową z Płaszowa, to wtedy się nazywało Podgórzem albo Wolą Duchacką, przez Skawinę i Spytkowice do Oświęcimia, a do Oświęcimia kolej już dotarła, najkrótsza trasa z Wiednia w 1856 roku. Kilka lat później dobudowano drugi tor, gdy zdawano sobie sprawę, że ta linia ma duże znaczenie ze względów strategicznych i ze względów towarowych.
1: Czyli już wtedy, te 140 lat temu, można było wsiąść w dworcu w Skawinie i wylądować w Wiedniu.
2: Tak, można było to uczynić albo przesiadając się w Płaszowie przez Kraków, albo nawet jadąc do Oświęcimia i tam, jak to się mówi popularnie, łapać pociąg pospieszny. 22 grudnia 1884 roku w rekordowym czasie, zaledwie pół roku, zbudowano kolejną linię kolejową biegną.

0: płynącą wzdłuż potoku z Kawinka na południe przez dzisiejszą Kalwarię, Kalwarię Lanskronę, Skawce do dzisiejszej Suchej Beskidzkiej. Wtedy jeszcze Sucha Beskidzka nie miała praw miejskich. Ona uzyskała dopiero w 1896 roku. Był jedynie taki przysiółek o nazwie Zawłoci. I wtedy, pod koniec 1884 roku, linia od Skawiny, dzisiejsza linia kolejowa numer 97, uzyskała połączenie z ważną linią transwersalną, która biegła od dzisiejszego Zwardonia przez Żywiec, Suche, Suchą Rapę, Nowy Sącz, Jasło, do Chyrowa i dalej na południowy wschód z odgałęzieniem do, nawet do Lwowa.
1: I to mówimy o których latach? To jest jaki okres czasu w tym momencie?
0: Tylko jeden rok, 1884. Zrobiono dla kolei Skawińskiej w ciągu zaledwie jednego roku. Powstał wtedy dworzec, ten budynek, który widzimy do dnia dzisiejszego, i w głównych zarysach w tym samym czasie został zbudowany. Nawet jeszcze była taka mini parowozownia, później ją zlikwidowano, ponieważ późniejsze parowozy miały większe zapasy węgla i wody i taki parowozowni, którą zwano ogrzewalnią, ona nie była już potrzebna.
1: Czy kolej Skawińska od zarania była właśnie bardziej koleją pasażerską czy towarową? Czy można to w ogóle jakoś rozgraniczyć?
0: Tak, że jeżeli chodzi o ruch w kierunku Oświęcimia, czyli ta linia dzisiejsza numer 94, była to linią pasażersko-towarową, a nawet przewagą towarów, o tyle linia 97 biegnąca na południe była typową linią pasażerską z przewagą ruchu letniskowego i turystycznego do górskich kurortów.
1: A czy wojny, mam tu na myśli pierwszą i drugą wojnę światową, coś zmieniły, jeżeli chodzi na przykład o kształt tego, co widzimy dzisiaj? Czy w ogóle można to jakoś porównać?
0: Raczej tutaj jakichś specjalnych zmian nie było. Owszem, Niemcy

0: wojnę światową, coś zmieniły, jeżeli chodzi na przykład o kształt tego, co widzimy dzisiaj? Czy w ogóle można to jakoś porównać?
1: Raczej tutaj jakichś specjalnych zmian nie było. Owszem, Niemcy

0: zorganizować, ale nasz ruch oporu umiejętnie wykradał szyny, podkłady i inne akcesoria służące do modernizacji linii, także Niemcom do końca wojny nie udało się tej linii zmodernizować, jedynie wydłużono mijanki na jednotorowej linii w Radziszowie i w Leńczach na przykład.
1: Pewnie czasami korci, żeby trochę przearanżować rozkład pomieszczeń, tak, żeby na przykład jakąś ścianę po prostu wziąć, wyburzyć i połączyć dwa pokoje, nie wiem, dwie właśnie przestrzenie, no ale niestety to nie jest takie łatwe, no bo nad budynkiem swoją kuratelę ma konserwator zabytków, więc biorąc pod uwagę to, co możecie mieć w planach czy marzeniach jako instytucja, jako Miejska Biblioteka Publiczna, na ile to wszystko może się jeszcze mieścić w tym miejscu, w którym jest, czy jeżeli chciałoby się wyjść jeszcze dalej, no to trzeba myśleć w przyszłości o tym, że ta przestrzeń ponownie zostanie tylko dworcem i że Biblioteka Publiczna w Skawinie przeniesie się gdzieś do jakiegoś nowego kompleksu, który może kiedyś, gdziekolwiek powstanie.
2: Ten budynek nie może zostać, tak powiem, ruszony, jeżeli chodzi o tą bryłę zewnętrzną. To są ściany i to, w jakie kształty jest budynku, to jest właśnie objęte tutaj kuratelą konserwatora zabytków i chociażby w momencie, kiedy chcieliśmy na budynku, na fasadzie umieścić tablicę upamiętniającą jedno z wydarzeń związanych z budynkiem dworca, musieliśmy oczywiście zwracać się o zgodę do konserwatora i tutaj wszystko w takiej kooperacji musiało zagrać i funkcjonować. To dobrze, bo też tak naprawdę nie zepsujemy czegoś, na czym do końca się nie znamy, więc dobrze, że konserwator tutaj nad takimi budynkami opiekę ma. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany adaptacyjne wewnątrz, na szczęście jesteśmy tutaj w stanie niektóre ruchy tworzyć, oczywiście nie, jeżeli chodzi o ściany nośne, ale ten budynek tak naprawdę w momencie rewitalizacji został w środku cały wyburzony. Tutaj od z dołu, z parteru można było oglądać niebo przez dziurawy dach, także nie było stropów, także można było, naprawdę to, co powstało tutaj, zostało już zaprojektowane z myślą o tym, że będzie tutaj biblioteka, więc ten rozkład ma sens, ma ręce i nogi, z czego się bardzo cieszymy, bo my faktycznie w tych pracach projektowych też dziś uczestniczyliśmy. Ale duch budynku i jego pierwotny charakter jest tutaj odczuwalny i są elementy, które nie zostały oczywiście ruszone, jak chociażby zabytkowa klatka schodowa, która te 140 lat ma, została tylko oczyszczona, zaimpregnowana i w kształcie jest takim, jak została wybudowana, identycznym. Ona jest otwarta, można nią chodzić, dzieciaki nazywają ją klatką księżniczkową, bo jest taka troszkę bardziej stroma i kamienna i wije się dookoła, więc to dla dzieciaków jest frajda, zawsze tam szukają smoka później na górze, a tam jesteśmy tylko my. Ale faktycznie można tutaj tego ducha czasu poczuć i zapraszamy do tego, żeby przyjść do budynku dworca i chociażby się po nim po prostu przespacerować.
1: Czy można się spodziewać, że to może pójść o wiele dalej, że na przykład Skawina już nie będzie wyłącznie sypialnią Krakowa, ale będzie takim punktem docelowym, jeżeli chodzi o podróże koleją?
0: Być może to się w tym kierunku potoczy, trudno powiedzieć, ale mamy przecież naziemne metro, pociągi relacji Kraków Główny przez łącznicę w Monarce do Oświęcimia co godzinę od 4 rano niemal do północy i mamy też zwiększoną liczebność pociągów relacji Kraków-Bielsko przez Skawinę, tudzież kierunku Zakopanego, Suchej Beskidzkiej, a od września przyszłego roku po zakończeniu remontu będą także bezpośrednie pociągi ze Skawiny do Żywca.
1: W tym wydaniu magazynu to wszystko. Brian Bednarczyk, bardzo dziękuję.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: blisko pod drugą kategorię. Trwają już zamówienia, jeżeli chodzi o kwestie oświetlenia. Proceduralnie w tle dzieje się bardzo dużo, bo to jest w kilku obszarach dla nas też pewne wyzwanie i inwestycyjne, i proceduralne, ale robimy to, te prace idą zgodnie z harmonogramami. Na razie, Bogu dzięki, się nie materializują ryzyka, które dziś sygnalizowaliśmy, więc zakładam, że w pierwszy kwartał przyszłego roku wchodzimy już z nową kategorią, wyższą kategorią operacyjną.
1: To bardzo realnie zmieni sytuację. Inwestycja nowego ILS-a jest de facto dwuetapowa, ponieważ w pierwszym etapie wymieniamy stare urządzenie na nowe i to jest ten 1 października tego roku, kiedy nowe urządzenie będzie pracowało operacyjnie i tutaj będziemy mieli sytuację 1:1, jeżeli chodzi o minima i o latanie. Natomiast równolegle, a może nawet inaczej troszkę, bo już teraz rozpoczęliśmy przygotowania do wdrożenia drugiej kategorii, która ruszy w pierwszym kwartale roku przyszłego i to będzie kamień milowy potężny, bo to będzie zmiana warunków, kiedy można będzie startować i lądować na lotnisku w Balicach przy znacznie gorszych warunkach pogodowych. Czyli ten pierwszy kwartał przyszłego roku to jest ten klucz i ta najważniejsza informacja, do której my się szykujemy, ale tak jak powiedziałem, to są dwa etapy. Druga kategoria zależy od tego, jak jest lotnisko położone, jakie są warunki na lotnisku, jak jest wyposażone lotnisko, jak jest wyposażony paszport, oczywiście tak samo i efektem tego wszystkiego jest ta druga kategoria, to jest efekt współpracy i synergii tego wszystkiego, co musimy osiągnąć.
2: Mówi Rafał Marczewski, zastępca prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W zeszłym roku z lotniska w Krakowie skorzystało ponad 13 200 000 pasażerów. 30 czerwca mamy pojechać nowym tramwajem do Mistrzejowic. Już w maju otwierane będą kolejne fragmenty ulic i chodników leżących na i przy trasie torowiska. 13 maja otwarty zostanie Rondo Polsadu, a 23 maja Rondo Młyńskie i ulica Młyńska Boczna.
3: Wojciech Janosz, kierownik budowy KST4, firma Gullermak. Za nami niecałe 3 lata realizacji, dokładnie 1 lipca minie 3 lata od przyjęcia placu budowy i rozpoczęcia prac. Przed nami ostatnie 2 miesiące realizacji robót. W tym takim najciekawszym odcinku, czyli w zakresie tunelowym, mamy zakończone prace żelbetowe, montaż torowiska. W tym momencie prace trwają przy montażu elementów służących bezpieczeństwu pasażerów. Mowa tutaj o oświetleniach dróg ewakuacyjnych, wszystkich czujnikach, wentylatorach. Również wykonywany jest montaż okładzin, zarówno ściennych, jak i okładzin podłogowych. Montujemy schody, montujemy windy, wykonujemy te roboty już, można powiedzieć, wykończeniowe. Jeśli chodzi o zakres drogowy, to w zasadzie wszystko na północ od Ronda Barei jest na etapie warstw wiążących. W miesiącu maju i czerwcu będą wykonywane warstwy ścieralne i ostatnie roboty drukarskie. Jeśli chodzi o odcinek od Alei Jana Pawła II i ulicy Mogilskiej w kierunku Ronda Barei, tam po większości odcinka poruszamy się po jezdni zachodniej tego ciągu. W najbliższych tygodniach, mowa tutaj o drugiej połowie i ostatnim tygodniu właśnie maja, udostępnimy jezdnię wschodnią ulicy Meissnera z Rondem Młyńskim już w ruchu kołowym, po jednym pasie ruchu, ale w pełnym okręgu.
4: Krzysztof Wojdowski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Co ważniejsze rzeczy, które się wydarzą w najbliższym czasie, no to przede wszystkim Rondo Polsadu. Tutaj Rondo Polsadu 13 maja zostanie otwarte w ruchu okrężnym, natomiast 20

0: W najezdni wschodniej na ulicy Lublańskiej. 28 czerwca otwarcie ulicy Lublańskiej. Jezdnia tutaj razem z chodnikiem od strony wschodniej. Trwa, bo rozpoczął się rzeczywiście również remont fragmentu ulicy Dobrego Pasterza na tym odcinku po zachodniej stronie ronda Barei. No i ten remont potrwa do 11 maja. Więc rzeczywiście wszystko to nabiera kształtów. Trwają prace związane z układaniem asfaltów. Już tych wierzchnich warstw ścieralnych. Trwają prace z układaniem chodników tam, gdzie one jeszcze nie są układane. Cały czas na miejsce tej budowy przyjeżdżają również drzewa do zasadzenia, więc no z każdym dniem rzeczywiście te okolice, czy to ulicy Meissnera, czy Lublańskiej, czy Dobrego Pasterza, one już rzeczywiście będą wyglądać zupełnie inaczej.
1: No to tak finalnie składa nam się to na co?

0: każdym dniem rzeczywiście te okolice, czy to ulicy Meissnera, czy Lublańskiej, czy Dobrego Pasterza, one już rzeczywiście będą wyglądać zupełnie inaczej.
1: No to tak finalnie składa nam się to na co?

0: Na razie tak to przewidujemy.
1: Materiał przygotował Olek Ruszkowski. Remonty, festiwale i wydarzenia w plenerze. Przed nami intensywny czas na Wesołej w Krakowie. 50 milionów złotych z unijnego programu Feniks zostanie przeznaczonych na renowację poszpitalnych budynków. Powstanie tam tak zwany kwartał kultury.
2: Katarzyna Olesiak, prezeska Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Rozpoczynamy sukcesywnie remonty przede wszystkim trzech obiektów w ramach kwartału kultury. Kopernika 15 pod Dom Literatury i Języka, Kopernika 15a pod siedzibę Małopolskiego Instytutu Kultury oraz Kopernika 15b, gdzie prowadzi działalność kulturalną Krakowskie Biuro Festiwalowe. Oprócz tego remontujemy klasztor, praktycznie każdą kondygnację klasztoru pod Centrum Zrównoważonej Turystyki Kulturowej, a także z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i Centrum Dialogu i Konsultacji Społecznych.
3: A pomagają Wam w tym pieniądze unijne?
2: Tak, absolutnie. Pozyskaliśmy na to 50 milionów złotych na kwartał kultury, a do tego też sięgamy po pożyczki i dotacje, które są udzielane na przykład przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po to, żeby ten teren został infrastrukturalnie przygotowany pod przyszłe funkcje. Realizujemy też działania związane z sieciami ciepłowniczymi, sieciami kanalizacyjnymi po to, aby ciepło, woda, prąd do każdego budynku był doprowadzony. Cały czas realizujemy też projekty i wydarzenia, a te remonty, o których mówimy, będą realizowane etapowo po to, żeby można było połączyć tą tkankę miękką z tą tkanką infrastrukturalną, która będzie nam służyć przez najbliższe lata.
4: Karolina Pietera, dyrektorka Krakowskiego Biura Festiwalowego. Dom Literatury i Języka jest domem, którym zarządzamy jako instytucja kultury wspólnie z NGO-sami po to, żeby realnie program, który jest realizowany w obrębie tej bardzo dużej przestrzeni, bo ponad 2000 metrów kwadratowych, był rzeczywiście dostosowany do wszystkich potrzeb, różnych punktów widzenia i patrzenia się na literaturę, na język, na poezję, prozę, etc. Harmonogram zakłada, że na przełomie 2028-2029 oddany będzie budynek do użytku. Ze względu na właśnie naszą intencję mieszania środowisk, też jest tak, że poza twórcami chcemy, żeby mieszkańcy mogli w każdym momencie, oczywiście poza nocą, wejść swobodnie do budynku po to, żeby korzystać z tej przestrzeni. Tam są różne formy możliwe. Jedne to najłatwiejsze, takie, które nie wymagają większego zaangażowania. To są wystawy, które przewidujemy tam, które będą związane z literaturą szeroko pojętą czy językiem. Są też przewidziane przestrzenie dla czytania po prostu. Też przewidziana jest przestrzeń warsztatowa, w ramach której będzie można współtworzyć książki lub inne formy, które umożliwiają przekazywanie słów w jakiejś postaci ciekawej.
5: Wesoła jest procesem, który się tworzy. Aleksander Miszalski, prezydent miasta Krakowa. To tworzenie się jest oddolne. To znaczy, to są kolejni rezydenci, kolejne organizacje, które po prostu przychodzą i zaczynają współpracować, zaczynają się sieciować. Mamy już w tej chwili 25 rezydentów, to jest to 3 razy więcej niż 2 lata temu i 600 wydarzeń, które się wydarzyły w ubiegłym roku. W tym roku na pewno będzie tego wszystkiego więcej.
3: Czy dzięki temu, że będą te inwestycje na Wesołej, to czy ona troszeczkę straci ten szpitalny anturaż i będzie bardziej kolorowa dla mieszkańców? Bo słyszymy też takie głosy i czytamy w internecie, że to jest na razie taka wymarła dzielnica. Czy ona się otworzy?
5: Znaczy, ona nie jest wymarła, bo jak Państwo widzicie, tutaj już tych rezydentów jest całkiem sporo. Jak byliśmy teraz w Wesołej Merch, czy w Fablabie, niedługo będziemy w Centrum Literatury, czy w Aptece Designu, to tam te przestrzenie żyją. Ale oczywiście zewnętrznie, jeżeli mówimy o murach, no to nikt tutaj nie będzie burzyć tych budynków szpitalnych, bo to jest przecież wartość Wesołej, że to są właśnie budynki, które mają swoją historię. Wewnętrznie możemy to już zobaczyć, że ta przestrzeń się zmienia. Ale oczywiście rozumiem, o co chodzi. Tutaj rzeczywiście, dopóki się nie dzieją również wydarzenia w plenerze, to dopóki się nie wejdzie w tą przestrzeń do środka, to nie zawsze widać, co już się tutaj dzieje. Pamiętajmy też, że tutaj dookoła są mieszkańcy i my nie chcemy z tej przestrzeni zrobić dolnych młynów. To nie będzie imprezownia, to nie będzie tak, że pozostałe są, zobaczcie Państwo, 100 knajp i 1000 leżaków, bo to nie o to nam chodzi. To jest dzielnica kreatywna, kulturalna i zielona, ale dalej w miarę spokojna.
3: Powiedzmy sobie jeszcze o tych najbliższych wydarzeniach na Wesołej. Co tu się będzie działo w najbliższej przyszłości?
2: No na pewno już na stałe zagościł u nas festiwal Etno Rozstaje, który rozpoczyna się na Wesołej 21 czerwca, ale także zapraszam Państwa na wystawę w ramach festiwalu fotografii, miesiąca fotografii, która będzie w obiekcie Kopernika 15b tuż przed remontem i wszelkiego rodzaju spotkania w Aptece Designu.

0: dni otwarte wesołej, które planowane są na zakończenie wakacji. Cały czas w tym sezonie letnim będzie się coś działo. Otwieramy też strefę food trucków, tak aby w przestrzeni łąki, pleneru można było coś zjeść.
1: Wesoła to ponad 9 hektarów terenu pomiędzy ulicami Kopernika i Grzegórzecką w Krakowie. W 2019 roku miasto odkupiło przestrzeń od Szpitala Uniwersyteckiego za ponad 280 milionów złotych. O przyszłości tej dzielnicy rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Jest mnóstwo glonów i śmieci, podnoszą mieszkańcy Krakowa wypoczywający na Zakrzówku. W sieci krążą zdjęcia i nagrania butelek i wodorostów, które w miniony weekend można było dostrzec na kąpielisku. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uspokaja, że proces pozimowego sprzątania jeszcze potrwa. W pierwszy weekend maja dużo pracy miały służby, nie brakowało interwencji do skaczących do wody w niebezpiecznych strefach, a także źle zaparkowanych aut oraz grillujących w nieprzeznaczonych do tego miejscach.
2: Bardzo dużo pracy mieli strażnicy miejscy. Marek Anioł, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Krakowa, bo ujawnili ponad 200 wykroczeń, z czego około 140 stanowiły te dotyczące nieprawidłowego parkowania, a więc te z zakresu poprawności w ruchu drogowym, a więc tutaj to dotyczyło tych osób, które przyjeżdżając na Zakrzówek zostawiały samochody w jakimkolwiek miejscu, byle byłoby jak najbliżej do kąpieliska.
3: W majówkę nie obyło się też bez interwencji policji i straży pożarnej, ponieważ jeden ze śmiałków postanowił wskoczyć do wody w niebezpiecznym miejscu. Powiedzmy, co się wydarzyło.
4: Komisarz Piotr Szpiech, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Krakowie. 1 maja po godzinie 19 krakowscy policjanci odebrali zgłoszenie o osobie, która miała wskoczyć do wody na zalewie Zakrzówek. Zgłaszający nie był pewny, czy osoba ta wypłynęła, czy też wydostała się z wody. W związku z tym zgłoszeniem oprócz policji interweniowała też straż pożarna oraz załoga pogotowia ratunkowego. Na miejscu po drugiej stronie zalewu zlokalizowano siedzącego w rejonie strefy dla nurków mężczyznę. Jak się okazało, po skoku do wody doznał on niegroźnego urazu. Finalnie mężczyzna w stanie niezagrażającym życiu został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali.
3: Jak ocenić to, co się na Zakrzówku dzieje? Bo trochę brudno tam było i to niekoniecznie już chodzi o same glony, które tam zawsze gdzieś są na dnie kąpielisk, ale no zwyczajnie po prostu ludzie śmiecą.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, Marcin Jastrzębski z tej strony. Nurkuję w tym Zakrzówku, śmiecą niestety i nawet mam zdjęcia, gdzie po spotkaniu się pewnych osób tam, oczywiście wypoczywających podczas pięknej pogody, no zostało to wszystko na tych pomostach. Urzędnicy sobie trochę nie radzą z tym. My tutaj właśnie wychodzimy z taką społeczną, oddolną inicjatywą, żeby też pomóc, podpowiedzieć, co można poprawić, żeby to lepiej wyglądało. Ja już od lat nie mogę się doprosić, żeby wywozili te glony, które niestety z uwagi na złą konstrukcję tych basenów są dosłownie takimi rozsadnikami glonów, jak też mówi pan profesor Czop, czyli to jest ekspert merytoryczny strony społecznej AGH, także tak jak na razie tego nie widać, co jest na powierzchni, ale niestety dno jest w fatalnym stanie przez tę ogromną ilość glonów, które nawet sam profesor nie widział na takiej dużej głębokości. Między innymi chodzi o tą płytę denną, która powinna być w formie siatki ażurowej. Ja byłem oczywiście w 2023 roku u pana KMFA i prosiłem go, żeby zainstalowali choćby jakieś filtry, które by też wstępnie przefiltrowywały tą zawartość. Niestety, jak cytuję, powiedział, nie będzie żadnych filtrów, no i wręczył mi zaproszenie na otwarcie parku Zakrzówek w czerwcu 2023. Trzeba to robić nie w takiej formie, jaką widać, jaką mi grupowicze przesłali zdjęcie, jaką mają tutaj. Ja myślałem, że to jest jakiś odkurzacz denny faktycznie, który powinni kupić zamiast tego drona. No jest to taka samoróbka w postaci połączeniu 5 końcówek odmiotły do zamiatania liści.
6: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Tutaj warto wyjaśnić mieszkańcom, że obecnie trwa sprzątanie, powiedzmy pozimowe, niecek basenowych, ponieważ przygotowujemy się już do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego, który jest zaplanowany na 1 czerwca. Biorąc poprawkę na to, jak to było rozwiązane do tej pory, zdecydowaliśmy się sprzątanie rozpocząć wcześniej, aby odpowiednio przygotować niecki. Właśnie to, co teraz obserwują mieszkańcy, nie jest nic innego jak właśnie przygotowywanie niecek do sezonu kąpieliskowego. Niecki są mechanicznie sprzątane z glonów, które osadzają się właśnie na dnie. Glony są wyciągane na zewnątrz, następnie wywożone. Są też wykorzystywane jako naturalny nawóz, bo no, trzeba mieć na uwadze, że glony są naturalnie występujące, więc mieszkańcy muszą mieć na uwadze, że proces jest czasochłonny, dlatego no, to będzie trwać, postępuje. Teren jest też wymagający. Prace porządkowe będą chwilę trwać, no ale to wszystko po to, aby przygotować się i być gotowym na 1 czerwca, aby mieszkańcy, turyści mogli korzystać z kąpieliska w komfortowy sposób, w czystych nieckach, aby wszystko było przygotowane jak najlepiej już na lato, na wakacje.
5: No ludzie też tą te biogeny wnoszą, tak? Bo każdy przy takiej pięknej pogodzie jak dzisiaj, jak

0: nagrywamy, każdy się gdzieś upoci, te biegony w nosi, tak? Ludzie używają różnych kremów, filtrów, może też by trzeba by wprowadzić jakieś kosmetyki, które byłyby neutralne dla tego środowiska. Tam są dosłownie tysiące osób dziennie. No i prosimy od tego, żeby zacząć od tego poprawnego czyszczenia basenów, żeby ich nie przerzucać. No i żeby też tutaj ludzi zachęcić do tego, żeby tam stosowali tą higienę osobistą.
1: Wiemy, że na Zakrzówku jest specjalna strefa, o której możemy na przykład rozpalić grilla, natomiast wiemy, że osoby, które smażą kiełbasy czy karkówki, no niestety pojawiają się w miejscach do tego niewyznaczonych, czym robią to nielegalnie, to też stanowi pewien problem tego miejsca.
2: Obserwujemy niestety, że takie grille się odbywają, staramy się reagować, jest na to wyczulona nasza firma ochroniarska. Wiemy, że interwencje były już podejmowane do tej pory, ale apelujemy, aby przestrzegać regulaminu Parku Zakrzówek, który zakazuje grillowania w tych miejscach niewytyczonych przez regulamin, czyli tylko grillowanie w tej dozwolonej strefie.
3: Materiał przygotował Brian Bednarczyk. Przypomnę, że sezon na Zakrzówku rozpocznie się oficjalnie 1 czerwca. Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy złotych. Zarząd Transportu Publicznego notuje wielomilionowe straty przez gapowiczów, którzy nie płacą wystawionych mandatów. W całej Małopolsce, biorąc pod uwagę także komunikację kolejową, dłużników jest ponad 20 tysięcy.
4: Dłużników, ale nie tylko komunikacji miejskiej, bo to jest też komunikacja kolejowa. Mamy takich dłużników w Małopolsce 21,5 tysiąca. Dzień dobry, Andrzej Kulik, dyrektor Departamentu Analiz Rynkowych i Komunikacji w Krajowym Rejestrze Długów. Winni są przewoźnikom ponad 30 milionów złotych, a jeżeli chodzi o lokalizację tychże, czy miejsce zamieszkania tychże dłużników, no to generalnie to jest przede wszystkim Kraków oraz powiat krakowski. To tutaj jest prawie 70% tych dłużników i długów. W przypadku Krakowa to jest 13 424 osoby, które są winne 20,5 miliona, a w przypadku powiatu krakowskiego 2487 osób z długiem 3 miliony 257 tysięcy.
5: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli popatrzymy z perspektywy ostatnich 4 lat, to łącznie mamy tutaj około 18 milionów rocznie, co daje około 70 milionów łącznie, tak, za wszystkie tutaj te opłaty dodatkowe, czy spowodowane z tytułu braku biletu, czy spowodowane tym, że kupiliśmy bilet ulgowy, ale nie przysługiwał nam ta ulga, to również wtedy jest nakładana opłata dodatkowa. Za zatrzymanie pojazdu umyślne, bądź też po prostu niedostosowanie się do innych zapisów regulaminu, bo również z tego tytułu możemy nakładać opłaty dodatkowe. W przypadku 2025 roku mamy tutaj 20,5 miliona złotych, w 2024 17 milionów, w 2023 17 milionów, no i w 2022 roku 19 milionów. Średnia mniej więcej jest. W 2025 roku faktycznie no, przebiliśmy tą kwotę 20 milionów złotych.
1: Jeżeli chodzi o pojedyncze osoby, są tacy, którzy zadłużyli się u Was nawet na ponad 100 tysięcy.
5: Osoba, która ma najwięcej zadłużenia, tylko że to nie są tylko i wyłącznie opłaty dodatkowe, to już są, że tak powiem, sukcesywnie nabijane te opłaty dodatkowe od lat, które również no one po prostu wzrastają, tak? Opłaty mają swoje odsetki i one po prostu rosną. No i łącznie tutaj mamy już 133 tysiące złotych. Druga osoba to ma 112 tysięcy złotych, a trzecia osoba chyba niedawno temu przebiła 100 tysięcy złotych.
1: Porównując z innymi województwami, to jak Małopolska wypada? Małopolska jest liderem w dłużnikach, czy jak to nazwać?
4: Małopolska na szczęście liderem nie jest. To jeszcze ważne zastrzeżenie, że to wysoka lub niska pozycja niekoniecznie świadczy o mniejszej lub większej uczciwości mieszkańców danego województwa, tylko często jest też pochodną większej lub mniejszej aktywności przewoźników, którzy albo dopisują, albo nie dopisują do dłużników. Wydaje mi się, że akurat w przypadku Małopolski ta niska liczba osób, które zostały złapane i wpisane za przejazd bez biletu oraz ta niska kwota nie pasuje jakby do liczby ludności, która w województwie małopolskim mieszka. Być może to wynika z mniejszej aktywności wierzycieli. Natomiast no, pod względem kwoty tutaj liderem jest zdecydowanie województwo łódzkie. Tam ten dług wynosi prawie 124 miliony złotych. Potem mamy Wielkopolskę 75 milionów złotych i województwo mazowieckie 45 milionów.
1: Jaka jest możliwość dochodzenia należności?
5: Praktycznie od osób, które są w kryzysie bezdomności, które po prostu no, nie ułożyło im się w życiu. Tak, zgodnie tutaj z wszystkimi obowiązkami będziemy dalej utrzymywać, że są to osoby, które no, powinny swoje zadłużenie spłacać. No niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
1: Ale rozumiem, że to nie są wyłącznie takie osoby. Też przeciętni kowalscy po prostu czasami zapomną biletu, albo wydarzy się coś, za co ta opłata dodatkowa, co była

0: nie nazywamy mandatem, jest naliczana.
1: Tak, no więc to jest ta jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, o której pan redaktor powiedział, że faktycznie są osoby, które no, się zagapią, po prostu zapomniały zakupić tego biletu, no i dostały opłatę dodatkową. I one mają bardzo proste rozwiązanie. Albo chcą to jak najszybciej odbębnić, zapomnieć o tym, że tej sytuacji nie było, czyli po prostu w przeciągu tygodnia płacą wtedy jeszcze ze zniżką 200 zł opłaty dodatkowej plus należność za bilet i rozstajemy się w zgodzie, bądź też no, mogą to w późniejszym terminie zapłacić, nie wiem, w drugim, trzecim tygodniu, no ale już będą płacić bez zniżki 400 zł plus należność za bilet. Trzeci filar, który po prostu no, z premedytacją nie kupuje bilety, korzysta z usług transportu zbiorowego, no i liczy się z tym, że będzie ponosił konsekwencje. No w rezultacie, jeżeli będą to zbierać, to im po prostu, no tak jak w przypadku tego pierwszego filaru, będzie po prostu rosły te odsetki, no a w momencie, w którym będą chciały zabrać jakikolwiek kredyt, jakikolwiek podpisać abonament, czy to na telefon, czy na internet, czy na telewizję, to już będą miały problem, ponieważ będą występowały w krajowych rejestrach dłużników. Pierwsze, co będą musieli wtedy zrobić, to po prostu spłacić swoje wszystkie zaległości, żeby móc zacząć funkcjonować jak większość społeczeństwa.
2: Materiał przygotował Brian Bednarczyk. Koniec łączenia stanowisk w samorządzie z pracą w administracji publicznej. Tego domagają się krakowskie radne. Aleksandra Owca i Agnieszka Łętocha z partii Razem złożyły projekt rezolucji, który ma trafić pod obrady Rady Miasta Krakowa na następnej sesji. Nowe zasady miałyby dotyczyć radnych na wszystkich szczeblach terytorialnych, od powiatów aż po dzielnice.
3: Aleksandra Owca, jestem radną miasta Krakowa i współprzewodniczącą partii Razem. To jest rezolucja w sprawie podjęcia pilnych prac legislacyjnych zmierzających do rozdzielenia stanowisk polskich samorządowców. W dużym skrócie, w tym momencie żyjemy w smutnej samorządowej rzeczywistości, gdzie zwycięzcy wyborów samorządowych rozdają nie tylko karty polityczne, ale również stanowiska w administracji. W zamian za polityczną lojalność, za odpowiednie głosowania, za odpowiednie zachowania polityczne i wsparcie dla organów, radni bardzo często dostają miejsca w spółkach samorządowych czy spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych, w instytucjach kultury, w szpitalach, w bardzo różnych jednostkach, które powinny być obsadzone przez po prostu pracowników, przez ludzi, którzy swój czas wykorzystują do pracy w administracji publicznej, do tego, żeby te instytucje, spółki działały jak najlepiej, bo po prostu nie tylko dysponują publicznym majątkiem, ale również one właśnie sprawiają, że nasze miasta, gminy funkcjonują w odpowiedni sposób. Wiemy, że są w naszej Radzie Miasta ludzie, których może ona personalnie dotykać i zdaje sobie sprawę z tego, że no niestety rzeczywistość jest taka, że bez tego ustawowego zakazu najwyraźniej jest bardzo ciężko zrezygnować z tej praktyki w bardzo wielu gminach, jeśli nie wszystkich. Natomiast takie zakazy łączenia funkcji obowiązują w stosunku do posłów i senatorów. To są konkretne zakazy łączenia stanowisk w ustawie o pełnieniu mandatu posła i senatora. Postulujemy, aby podobne zakazy łączenia dotyczyły wszystkich samorządowców, radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
4: Nie sposób nie dostrzec symetrii. Dzisiaj, zwłaszcza jak się wchodzi na mównicę w Radzie Miasta, kiedy po prawej stronie mam grupę dyrektorską z PiS-u, a po lewej stronie grupę dyrektorską z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji. Ten system rozdawania przywilejów w zamian za dyscyplinę w głosowaniu stoi w jawnej sprzeczności z interesem publicznym, bo my jako radni, to jest rodzaj misji dla mnie, my jako radni przede wszystkim mamy reprezentować mieszkańców. Czy głosowało na nas 1000 czy 10 tysięcy osób, my jesteśmy tą synapsą łączącą człowieka, szarego mieszkańca, obywatela z władzą. I musimy kierować się pryncypium niezawisłości. Kierowanie radą jak maszynką do głosowania nie leży w interesie społecznym. I to poparcie społeczne utraciliśmy. Utraciliśmy, czego przejawem, symptomem jest referendum. Nieważne, czy w 1%, czy w 10, czy w 100. Jeżeli jesteśmy narażeni, my jako politycy, jako samorządowcy na utratę zaufania, musimy podać wszelkie możliwe prawne działania, aby temu zapobiec.
3: W naszej rezolucji zawarliśmy radnych wszystkich szczebli samorządu terytorialnego. Nie mamy w tym momencie jednostek pomocniczych, natomiast mogę też powiedzieć, szczególnie, że spędziłam parę godzin na Radzie Dzielnicy Grzegórzki, uważam, że jest to problem, który również dotyka Rad Dzielnic. Uważam, że jako Rada Miasta tutaj w tym przypadku my mamy kompetencje i możemy się również tym zainteresować na szczeblu jednostek pomocniczych.
4: Do końca kwietnia będziemy publikować nasze oświadczenia dochodowe i tam Państwo zobaczycie, jaka to jest skala. Do tej pory dowiadywałam się, że moi koledzy mają kolejną posadę z mediów, z Facebooka. To było dla mnie takim samym zaskoczeniem i napawało mnie, powiem szczerze, obrzydzeniem.
2: Jeśli radni

0: przyjmą rezolucję, to następnie zajmie się nią rząd, a rozmawiał Oleg Ruszkowski. Nawet do 2032 roku ma potrwać budowa nowej siedziby Filharmonii Krakowskiej. Radni na Sejmiku Wojewódzkim przyjęli rezolucję popierającą tę inwestycję. Budynek jest potrzebny na już, bo warunki, w jakich grają teraz muzycy, to wstyd na całą Małopolskę, mówi radny KO Kazimierz Barczek.
1: Poziom artystyczny naszej Filharmonii jest niezwykle wysoki. Od lat budowany zespół związany i z muzykami, i ze śpiewakami, i z młodym chórem Filharmonii daje świadectwo najwyższej klasy. Dlatego pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni i takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
2: Kazimierz Barczyk, radny województwa małopolskiego. Filharmonia Krakowska należy do najważniejszych instytucji muzycznych w Polsce. To jest nasza duma, jeśli idzie o stronę artystyczną. Niestety Filharmonia mieści się w byłym budynku kinoteatru wybudowanego przed II wojną światową przez kardynała Sapiehę, właściwie dla wyświetlania filmów. Nie nadaje się od 80 lat, nie nadaje się do prezentowania muzyki na najwyższym poziomie. Nigel Kennedy przerwał koncert, gdy zgrzytały obok tramwaje. To było i jest nie do pogodzenia dla wielu wybitnych artystów, którzy grają w Filharmonii Krakowskiej. W związku z tym popieramy i apelujemy o uchwalenie budowy, potwierdzenia przez Sejmik Województwa Małopolskiego, potwierdzenie, że wybudujemy Filharmonię Małopolską w Krakowie. Jesteśmy w najgorszej sytuacji w Polsce, jako województwo, samorząd województwa małopolskiego. Jest 16 województw, 15 województw, wszystkie pozostałe mają swój gmach Filharmonii. Za to odpowiada samorząd województwa małopolskiego, marszałek wraz z całym sejmikiem. My, Koalicja Obywatelska, mówimy, że jesteśmy zdecydowanie za konieczną budową Filharmonii Krakowskiej. To jest wstyd, że Filharmonia nie ma swojego gmachu. Jest to budynek użyczany przez Kurię Metropolitalną w Krakowie. Za symboliczny czynsz. Wielokrotnie mniejszy od wartości, którą powinniśmy płacić. Powinniśmy również oddać budynek właścicielowi Kurii Metropolitalnej. To nie wypada, żeby w złych warunkach, których nie aprobują artyści, najwybitniejsi twórcy na czele z Pendereckim narzekali na to, że w tej chwili w tym gmachu nie da się, w tym zastępczym budynku właściwie kina, nie da się właściwie koncertować i zapoznawać krakowian i turystów z muzyką na najwyższym poziomie. Musimy z tego zrezygnować, z tego dotychczasowego stanowiska, ciągłego uciekania od rozwiązania jednego z najważniejszych państwa małopolskiego. Jest 16 województw, 15 województw, wszystkie pozostałe mają swój gmach Filharmonii. Za to odpowiada samorząd województwa małopolskiego, marszałek wraz z całym sejmikiem. My, Koalicja Obywatelska, mówimy, że jesteśmy zdecydowanie za konieczną budową Filharmonii Krakowskiej. To jest wstyd, że Filharmonia nie ma swojego gmachu. Jest to budynek użyczany przez Kurię Metropolitalną w Krakowie. Za symboliczny czynsz, wielokrotnie mniejszych warunkach, których nie aprobują artyści, najwybitniejsi twórcy na czele z Pendereckim narzekali na to, że w tej chwili w tym gmachu nie da się, w tym zastępczym budynku właściwie kina, nie da się właściwie koncertować i zapoznawać krakowian i turystów z muzyką na najwyższym poziomie. Musimy z tego zrezygnować, z tego dotychczasowego stanowiska, ciągłego uciekania od rozwiązania jednego z najważniejszych

0: W sąsiedztwie Opery Krakowskiej, w sąsiedztwie nowo powstałej dzielnicy Wesoła, ale też w sąsiedztwie powstającej niebawem kampusu Akademii Muzycznej otworzy miasto na nowe obszary. I myślę, że to jest niezwykle też istotne dlatego, żeby ta część Krakowa rozwijała się w sposób harmonijny.
1: Mówimy tutaj o tych fontannach, to też ciężko nie wspomnieć o fontannie na Rynku Głównym. Ten nasz słynny kryształ będzie nas opuszczał. Co tam się będzie z nim działo? Czy mamy już, powiedzmy, jakiś timeline?
2: Czekamy na 29 maja, to będzie dzień, kiedy zakończy się zbieranie prac konkursowych. Ten konkurs teraz jest ogłoszony. Szukamy rzeźbiarzy, architektów, artystów, którzy stworzą projekt miejsca bardzo charakterystycznego dla miasta. Fontanny, która już teraz będzie zakotwiczona w miejscu, które samo w sobie jest symbolem. Stąd też obostrzenia, wymogi konserwatorskie, UNESCO-owe, ale też zalecenia mieszkańców, które zostały wyrażone w konsultacjach społecznych. I ta fontanna, której życzą sobie krakowianie, ma być prosta, ma być słychać szum wody, mają być miejsca do siedzenia, nawiązanie do też fontanny Zina, więc sporo takich rzeczy, które raczej wskazują na poszanowanie kultury, historii i odchodzimy absolutnie od efektów świetlnych oraz muzycznych.
1: Zawsze mnie ciekawi, czy fontanny mają tylko efekt estetyczny, czy jakoś wpływają na nasze środowisko, na może, nie wiem, naturę dookoła nas?
2: Woda tryskająca wytwarza taką mgiełkę, więc absolutnie to też jest taki mikroklimat, który w okresie upałów stwarza miejsce do odpoczynku, stąd też to życzenie, żeby nowa fontanna przypominała dawną fontannę Zina, gdzie była wygodna ława, gdzie można było usiąść, posłuchać szumu, schłodzić się też, bo ta temperatura przy samej fontannie jest o kilka stopni niższa.
1: Ile czasu one z nami będą? Jaki jest ten próg temperaturowy, kiedy one przestają działać?
2: Październik, listopad to jest ten czas, kiedy temperatury spadają i kiedy z uwagi na właśnie takie elementy, w których jest woda, trzeba będzie po prostu wodę spuścić i zabezpieczyć je odpowiednio na okres zimowy.
3: A ten materiał przygotowali Ilona Motyka i Olek Ruszkowski. A najlepszym miejscem do ochłody latem są kąpieliska i baseny. Taki odkryty basen ma powstać przy przystani na Eisenberga do końca tego roku. Czekamy na harmonogram prac, informuje rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec. Na razie na placu budowy zawisła tabliczka.
4: Według umowy dzierżawy, dzierżawca jest zobowiązany, aby do końca 2026 roku oddać do użytku basen otwarty w tej przestrzeni. W tym momencie obserwujemy i monitorujemy sytuację. Wiemy, że na zielonym terenie stanęła żółta tablica, funkcję przejął kierownik budowy, także w ramach prawa budowlanego prace się rozpoczęły. Jak informuje inwestor, wraz z otwarciem frontu robót przystąpiono także do kluczowych czynności przygotowawczych, prac geodezyjnych. My ze strony Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie wystosowaliśmy do dzierżawcy pismo z prośbą o przedstawienie harmonogramu prac. Będziemy monitorować przebieg tego, co dzieje się na terenie budowy. Także zaplanowaliśmy spotkanie z inwestorem w tej sprawie, więc cały czas jesteśmy w kontakcie, aby tę sprawę mieć na bieżąco kontrolowaną.
5: Wasza rola jako Zarządu Infrastruktury Sportowej na ten moment to z racji tego, że dzierżawicie ten teren komuś, to wy macie jakąś funkcję kontrolną w tym, żeby dotrzymywać założeń umowy, czyli chociażby właśnie terminów.
4: No, dla nas punktem granicznym i taką datą zobowiązania jest 31 grudnia 2026, ponieważ wtedy dzierżawca ma oddać obiekt do użytkowania. Nie ma wskazanej w umowie terminu rozpoczęcia budowy, więc to leży po jego stronie, w jego gestii. My wyliczyliśmy, że no jeśli te prace nie rozpoczną się właśnie teraz na wiosnę, no to nie będzie fizycznej możliwości, żeby je skończyć. Prace się rozpoczęły, będziemy obserwować, jak będą one przebiegały, w jakim harmonogramie i co będzie działo się już fizycznie na samej budowie.
5: A w przypadku, kiedy ten termin nie zostanie dotrzymany, czy będziecie jakoś dochodzić tego, żeby przede wszystkim a, ta budowa została jak najszybciej ukończona, a b, czy w takim układzie dzierżawca będzie musiał liczyć się z jakimiś konsekwencjami, że nie wywiązał się z terminu?
4: No obecnie czekamy na przedstawienie harmonogramu prac. Oczywiście będziemy podejmować jakieś dalsze decyzje na podstawie tego, co się będzie działo.
5: Zbliża się mimo wszystko sezon, każdy będzie patrzył na możliwość wypoczynku nad wodą, czy to właśnie na takich półotwartych akwenach, czy nad zalewami typu Zakrzówek, czy Bagry i tak dalej, to oczywiście bierzemy pod uwagę, ale możliwość dołączenia, dodania kolejnego punktu na mapie to jest właśnie między innymi tego basenu otwartego przy przystani na Eisenberga może tylko wzbogacić infrastrukturę także sportową w Krakowie, więc myślę, że dla Państwa jako dla instytucji to też będzie ważne, żeby dotrzymać tego, co zostało powiedziane i obiecane.
4: Zdecydowanie tak. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w tak dużym mieście, jakim jest Kraków, brakuje otwartych basenów, dlatego też są prowadzone inwestycje i działania zmierzające, aby tę infrastrukturę rozszerzać. Pamiętajmy o tym, że zaplanowana

0: jest rozbudowa basenów na Klepardii. Obecnie powstają tam baseny kryta pływalnia, natomiast w drugim etapie przewidziane są baseny zewnętrzne, więc to na pewno też będzie mocny punkt na tej basenowej mapie Krakowa. Też szukamy cały czas możliwości rozwoju tej infrastruktury basenowej otwartej. Oprócz bezpośrednio basenów zewnętrznych mamy także kąpieliska na Zakrzówku, bagry, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, również Przylasek Rusiecki, więc wiemy, że krakowianie i turyści będą korzystać z tych miejsc. My chcemy zapewniać możliwie najszerszemu gronu odbiorców i użytkowników przestrzeń, aby zażywać rekreacji w komfortowych warunkach, no i przede wszystkim bezpiecznie.
1: Nie udało nam się uzyskać komentarza ze strony przystani na Eisenberga, która zapewnia, że będzie informować o postępie prac na odpowiednim etapie. Rozmawiał Brian Bednarczyk. Ponad 60 wydarzeń odbywa się w Krakowie w ramach kolejnej edycji Queerowego Maja. To festiwal poświęcony społeczności LGBTQ+, i w programie m.in. debaty, slam poetyckie oraz pokazy filmowe. Festiwal zmieńczy Marsz Równości, który 23 maja przejdzie ulicami miasta.
2: Daniel Czepiński, sekretarz Stowarzyszenia Queerowy Maj. Festiwal Queerowy Maj jest festiwalem, który od lat towarzyszy krakowskiemu Marszowi Równości. W tym roku Marsz Równości po raz 22 idzie przez Kraków w związku z tym, że staramy się o równość w Polsce.
3: Queerowy Maj to jest taki czas, gdzie ta społeczność wasza łączy się i robi wspólnie różne wydarzenia. Co szykujecie w tym roku?
2: Z dumą możemy powiedzieć, że w tym momencie mamy już zaplanowanych blisko 60 wydarzeń, co czyni nas największym polskim queerowym festiwalem promującym prawa, zagadnienia, kulturę osób LGBTQ. Planujemy między innymi konkursy talentów, planujemy pokazy filmowe, debaty, wykłady, planujemy Drag Artist Contest, queerowy slam poetycki, autorskie pokazy filmowe.
3: To w zasadzie przez cały maj.
2: Przez cały maj, zgadza się. Planujemy szeroki wachlarz tematyczny, od tematów historycznych, tego jak opowiadać naszą queerową historię, po zagadnienia równościowe, tematy równości małżeńskiej, czy właśnie poszukiwanie młodych talentów.
3: A takim centralnym punktem będzie oczywiście Marsz Równości w Krakowie.
2: Tak, w tym roku, jak wspomniałem, po raz 22. Jesteśmy dumni z tego, że Marsz Równości został objęty patronatem prezydenta miasta Krakowa. No i liczymy, że będzie to preludium do tego, żeby nasz rząd przyjął uchwały i wdrożył postanowienia wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
3: Czy wy jako społeczność LGBTQ, cała ta queerowa społeczność, myślicie, że no trochę Polska jednak dalej jest bierna w tych działaniach promujących społeczność, właśnie w tych działaniach równościowych stricte, jak to oceniacie?
2: Niestety, polski rząd wielokrotnie obiecywał wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zawieranie związków partnerskich czy równości małżeńskiej. Natomiast od lat na obietnicach się kończy. Teraz doszły nas niepokojące słuchy o tym, że rząd stara się jeszcze ograniczyć konsekwencje tych postanowień sądów ostatnio wydanych właśnie przez NSA i TSUE.
3: Czego dotyczyły te postanowienia?
2: Transkrypcji zawieranych za granicą związków małżeńskich.
3: Dlaczego to jest dla waszej społeczności tak ważne?
2: Ponieważ gwarantuje minimum bezpieczeństwa naszym rodzinom, przede wszystkim widoczność ich w polskim systemie prawnym, ale też ułatwia takie codzienne życie, jak wspólne rozliczanie się, jak dostęp do informacji zdrowotnej, jak kwestie spadkowe. To wszystko wpływa na codzienny komfort milionów rodzin w całej Polsce.
3: Też trwają takie przygotowania ustawy o statusie osoby najbliższej. Czy to by był jakiś kompromis tej sytuacji, czy wy kategorycznie mówicie nie, to powinna być równość małżeńska?
2: Oczywiście, że to powinna być równość małżeńska. Ustawa o statusie osoby najbliższej niestety jest bardzo niewielkim krokiem i tak naprawdę mocno odbiega od tego, co nam obiecywano przez lata i co obiecywał nam ten rząd. Natomiast mamy świadomość, że biorąc pod uwagę, jak daleko za resztą Europy i resztą świata jesteśmy w kwestiach równości małżeńskiej i dostrzegania rodzin jednopłciowych, te rozwiązania stanowią takie absolutne minimum, które jest konieczne i potrzebne polskim rodzinom.
3: To jeszcze wrócę do Marszu Równości. Czy już znamy trasę tego marszu? Gdzie się będziecie spotykać? O której zaczynacie?
2: Spotykamy się jak co roku pod Muzeum Narodowym w Krakowie. 23 maja o

0: godzinie 14, trasę będziemy podawać w najbliższym czasie, jeszcze nad nią pracujemy. Serdecznie zapraszamy, oczywiście, że warto. Przede wszystkim, choć będziemy mówić o walce o nasze prawa, będziemy też celebrować różnorodność, cieszyć się z bycia razem, z bliskości, cieszyć się naszą tożsamością, naszymi osiągnięciami kulturalnymi. W tym roku idziemy pod hasłem Nie rzucim ziemi, nawiązując do znakomitego i bardzo ważnego w polskiej historii utworu, czyli Joty Marii Konopnickiej. Odwołujemy się do tego, że polskie rodziny jednopłciowe nie chcą opuszczać kraju. My też jesteśmy patriotami, chcemy, żebyśmy mogli żyć tutaj, tworzyć ten kraj, działać na jego korzyść. Nie chcemy go opuszczać, nie chcemy nawet zawierać naszych związków za granicą. Chcielibyśmy móc robić to w świetle polskiego prawa właśnie w Polsce.
1: A z Danielem Czepińskim rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska. Nowa Huta od zawsze była dzielnicą niepokorną. Stworzona przez komunistyczne władze, stała się symbolem ruchu oporu i walki o wolność. Te historie upamiętniają rozsiane po całej dzielnicy pomniki, takie jak pomnik Solidarności czy pomnik Prasy Podziemnej. Spytaliśmy osoby, które Nową Hutę znają najlepiej, jakie jeszcze tajemnice związane z działaniami wolnościowymi skrywają lokalne dzieła sztuki. Na koniec tego magazynu kolejny odcinek w naszym specjalnym cyklu.
2: Nowa Huta oczywiście kojarzy nam się z Polską Rzeczpospolitą Ludową, a także z władzami komunistycznymi, ale też przede wszystkim z oporem i buntem wobec tych władz. Pamiętamy wszyscy oczywiście o Solidarności, ale też o osobach, które w imię wolności potrafiły oddać życie. No i te osoby też mają pomniki właśnie w Nowej Hucie, dlatego od czego by zacząć? Może od najpierw takiego dosyć ogólnego, czyli pomnik Solidarności w Nowej Hucie. Co o nim wiemy?
3: Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. O nim wiemy dużo, bo ten pomnik jest, powiedzmy, stosunkowo młody. On, pomnik, o który stoi dzisiaj na Placu Centralnym, bo tutaj jeszcze doprecyzujmy, że o nim mowa, czy przy Placu Centralnym, żeby być już takim super precyzyjnym, został stworzony w 1999 roku. No i to wtedy była 10. rocznica przełomowego roku 89, a jednocześnie też mijało wtedy pół wieku od rozpoczęcia budowy Nowej Huty. Pomnik został odsłonięty w innym miejscu niż stoi dzisiaj, bo przed halą walcowni Zgniatacz 10 listopada właśnie 99 roku, a więc też w przededniu Święta Niepodległości. I to miejsce zostało wybrane dlatego, że właśnie z walcownia Zgniatacz to był taki wydział, który słynął z faktu, że tam organizacja, że struktura Solidarności była bardzo silna. No i tam też dochodziło do strajków. Przede wszystkim pamiętamy ten z 88 roku, kiedy w ogóle strajk w Hucie imienia Lenina zaczął się wówczas właśnie na walcowni Zgniatacz. Tam też była siedziba Komitetu Strajkowego w tamtym czasie. No ale wcześniej również w 81 roku, kiedy ogłoszono stan wojenny, no to walcownia Zgniatacz także strajkowała i przez pierwsze kilka lat ten pomnik znajdował się tam, dokładnie przez lat 6. Jak tam dodatkowo jeszcze na tej hali znajdowała się potem tak przez krótki okres taka Izba Pamięci poświęcona hutniczej Solidarności. No ale te wydziały, które kiedyś były taką ważną częścią dawnej Huty imienia Lenina, one były stopniowo likwidowane. I taki los spotkał też walcownię Zgniatacz. Właśnie w związku z tymi planami likwidacji tego dawnego wydziału pojawił się pomysł, żeby przenieść pomnik w inne miejsce. I właśnie w takich okolicznościach w 2005 roku też się zbiegło wtedy z 25. rocznicą powstania Solidarności. Zdecydowano się go przenieść w okolice Placu Centralnego. No i to miejsce też jest dobre, dlatego że ono wiąże się z tą historią Solidarności Nowochódzkiej, tak możemy powiedzieć, ponieważ te demonstracje, których w latach 80. było ponad 30 w Nowej Hucie, no znaczna część z nich przez Plac Centralny, tutaj przez jego okolice, przechodziła. Sam pomnik, jeśli ktoś by go nie kojarzył, on jest bardzo charakterystyczny, jest dosyć sporych rozmiarów, jest w kształcie literki V, to jest odwołanie do angielskiego słowa victory, czyli zwycięstwo, i jednocześnie do tego gestu znanego, no, już z czasów II wojny światowej, tych palców uniesionych do góry, właśnie w takim kształcie, to jest był gest premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla, ale przede wszystkim to był też gest działaczy Solidarności w latach 80. Te, jak to mówią niektórzy, zajączki pokazywane. Na tych ramionach tego pomnika znajduje się 11 tablic, tak, które odnoszą się do różnych wydarzeń z dziejów Nowej Huty i Polski ogólnie. No i wśród nich możemy wymienić na przykład rok 1960, tam mamy odwołanie do walk o krzyż w Nowej Hucie, mamy rok 78, to jest z kolei wybór papieża, polskiego papieża, Karol Wojtyła, który też przecież z Nową Hutą jako biskup krakowski był związany, chociażby wspierając

0: Budowę Arki Pana został papieżem, no i to zostało tutaj upamiętnione. Do tej samej postaci odnoszą się także kolejne daty jego pielgrzymek do Polski. Rok 79, 83, tak, to te dwie pielgrzymki do ojczyzny, w trakcie których Jan Paweł II do Nowej Huty zawitał. Najpierw w 79 roku był w ogrodach klasztornych w Mogile, a potem w roku 83 dokonał konsekracji kościoła w Mistrzyjowicach, kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Po drodze mamy jeszcze rok 80, czyli powstanie Solidarności, czy w ogóle sierpień 80 roku. Tutaj w Nowej Hucie też doszło wtedy do strajków. Rok 81, no to większość z Państwa od razu skojarzy z ogłoszeniem wprowadzenia stanu wojennego. No i jak pamiętamy też zakończenia tego karnawału Solidarności, czyli tego legalnego okresu, czy okresu legalnego jej funkcjonowania. No potem mamy na przykład rok 87, kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, trzecia już. 88 to te wielkie dwie fale strajków na wiosnę i w lecie. Z tych wiosennych strajków najdłuższy był właśnie ten w Hucie imienia Lenina, także też ta data nam się pojawia. 89 to wiadomo obrady Okrągłego Stołu, potem pierwsze częściowo wolne wybory. No i mamy również odwołania już do lat 90. Ostatnia data, która tam się znajduje, to jest rok 99, czyli też czas powstania tego pomnika. I dodatkowo jeszcze na tym pomniku mamy takie cztery mniejsze tablice, które znajdują się u jego podnóża. Też historyczne, też odwołujące się znowu do walk o krzyż w Nowej Hucie w roku 60, znowu do wyboru Jana Pawła II na papieża. Dodatkowo mamy jeszcze odwołanie do 10. rocznicy wydarzeń grudnia 70, czyli tych wydarzeń na Wybrzeżu wtedy. I jest jeszcze ostatnia, która przedstawia nam takie odwołanie do nowochódzkiej Solidarności. Także tam jest bardzo dużo tych treści historycznych. Ja już myślę kilka minut o nich mówię, a w zasadzie tylko je wymieniam, nie omawiam ich jakoś szczegółowo. No i to jest również takie miejsce, które często spacerując po Placu Centralnym i jego okolicach, oprowadzając tam turystów, się po prostu odwiedza. Ja to bardzo często robię, a czasami turyści, także ci zagraniczni, sami o ten pomnik pytają. Myślę, że to jest miejsce dosyć interesujące. Jednocześnie nie jedyne w Nowej Hucie, związane z tematyką szeroko rozumianej opozycyjności.
1: Adam Grzanka, oprowadzacz po Nowej Hucie. Z wielkim zaszczytem to dzisiaj robię i naprawdę jestem wzruszony, bo oglądam miejsca, które są mi znane, ale patrzę na nie przez zupełnie inny paradygmat. Uważam, że Nowa Huta była totalnie niepokorną dzielnicą. Ja większość tych czasów pamiętam jako dziecko, ale naprawdę no co miesiąc zadymy. Dzieciaki w szkołach czekały, aż osiągną taki pułap wiekowy, żeby móc iść bić ZOMO. To naprawdę było tu odczuwalne. Zresztą wydaje mi się, że próba stworzenia Nowej Huty jako miasto bez Boga, gdzie to jednak ludzie byli, pozjeżdżali, tak się mówiło o Nowej Hucie, miasto bez Boga, gdzie jednak to byli ludzie przyjezdni, gdzie religia była zakorzeniona i tu nagle im się każe, żeby krzyża nie było, no to, że tak powiem, materiał na gotowy łomot jest. I tak było. I batalii o krzyż, który jest też pomnikiem tam na osiedlu teatralnym. To wszystko naprawdę głęboko jest w Hucie i tym bardziej teraz już z perspektywy czasu sobie fajnie to pozwiedzać.
0: Wymieńmy jeszcze kilka, bo jest oczywiście sporo. Nawet możemy się jeszcze cofnąć w czasie troszkę do roku 60. Gdybyśmy poszli na osiedle teatralne, znaleźli się przy ulicy Ludźmierskiej, no to tam mamy no dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tam w pobliżu jest też szkoła podstawowa imienia obecnie doktora Henryka Jordana, a w ich pobliżu znajduje się pomnik Krzyża Nowochódzkiego autorstwa Stefana Dołzy, rzeźbiarza Stefana Dołzy, który trafił, czy został tam zamontowany w 2007 roku. Także to jest opowieść o walkach o krzyż w Nowej Hucie, czyli takim pierwszym wielkim buncie, który mieszkańcy, społeczeństwo Nowej Huty przeciwko władzy podnieśli. Mamy również osiedle Szklane Domy, tam jest taka cała grupa różnych obiektów związanych z tematyką opozycyjną. Mamy tam na przykład przed kościołem na Szklanych Domach pomnik prasy podziemnej. Warty odnotowania choćby z tego względu, że to był pierwszy taki pomnik w Polsce. W 2007 roku go odsłonięto w związku z 25. rocznicą, przypadającą wówczas 25. rocznicą wydania pierwszego numeru czasopisma Hutnik. To było największe w całym regionie Solidarności, w regionie Małopolska. Pismo podziemne, które przez 7 lat się ukazywało i ponad 200 numerów jego w sumie wyszło. I on upamiętnia nam tych wszystkich autorów tych tekstów, które były tam publikowane, tych wszystkich drukarzy, kolporterów i innych ludzi, którzy wspomagali całą tą ideę wydawania bibuły, jak to też czasem mówimy. A sam pomnik wygląda w ten sposób, że mamy właśnie takie zwinięte rulony, to są te podziemne pisma, które jakby wychodzą z takiego pękającego już lekko muru. I tutaj przesłanie było takie, Czesława Dźwigaja, bo to on jest autorem tego dzieła,

0: że te podziemne wydawnictwa, których w Polsce było zdecydowanie więcej. Ja nawet na obronie swojej pierwszej pracy magisterskiej miałem takie pytanie, żeby opowiedzieć trochę i o formach oporu przeciwko systemowi w innych krajach demokracji ludowej niż Polska i potem porównać to właśnie z naszą Polską. Tak? I tutaj nie wiemy w sumie, ile w Polsce wychodziło tych pism drugoobiegowych. To jest, no nie da się dokładnie takiej liczby podać. Szacuje się, że tych tytułów było ponad 4000, a w pozostałych krajach, no to powiedzmy Czechosłowacja, tak, Niemiecka Republika Demokratyczna, ale to znacznie mniejsze było znaczenie tego zjawiska tam niż u nas. I na tym pomniku wymienione są różne pisma takie, które związane były z Nową Hutą, także też na pewno miejsce warte odwiedzenia. Tam bliziutko jest jeszcze pomnik księdza Popiełuszki, który, jak pamiętamy, w 1984 roku został zamordowany. I mamy też tam taki głaz z tablicą upamiętniającą Solidarność w ogóle. A dodatkowo jeszcze możemy przejść pod Arkę Pana i tam jest taki pomnik w formie takiego ażurowego krzyża. W 1992 roku się pojawił. 10. rocznicę śmierci Bogdana Włosika, czyli młodego, cały czas jeszcze ucznia, ale też już robotnika, zatrudnionego w hucie imienia Lenina, który tam w tej okolicy 13 października 1982 roku został postrzelony, jak się okazało, ze skutkiem śmiertelnym.
1: Z Piotrem Kapustą i Adamem Grzanką rozmawiał Olek Ruszkowski. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Stakowska, dziękuję.

zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiękiem.

0: 2.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co może.